0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Radio Gra. Hity

0: mama.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest, do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwims. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwims. Zadzwoń 570 035 770.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest, do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Piątek o poranku, w kalendarzu 22 dzień maja, a na zegarach godzina 6, czas na wiadomości.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami szósty patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac Przysobieskiego zamieni się w sobotę 30 maja w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy.
3: Bartosz Strzękowski, Muzeum Artylerii w Toruniu. Punkt po punkcie. Zaczynamy od występu Teatru Magmowcy o godzinie 13. Potem mamy występ Orkiestry Wojskowej z Torunia, a po nich mamy występ grupy Z. W międzyczasie jest mnóstwo stoisk ze sprzętem wojskowym, z Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Toruniu, wszystkie służby mundurowe, strażacy, sokiści, Straż Rybacka, mnóstwo stoisk z zatraskami dla dzieci, konkursy, dmuchańce. Jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, będzie tego w tym roku też wyjątkowo dużo. Będą wszystkie najnowocześniejsze wyrzutnie rakietowe, jak są w Wojsku Polskim. Będzie słynny HIMARS, będzie wyrzutnia Homar-K, będzie możliwie samobieżny rak, będzie wyrzutnia rakietowa Langusta, będzie motorówka policyjna, to też jako nowość. Straż Pożarna Grzegorz robi nam niespodziankę, więc do końca nie wiem, co przyjedzie. Albo nie przyjeżdżają w ostatniej chwili. Zawsze robią, powiedzmy, takie mały show też. I wszystkie moje służby mundurowe, tak jak już wymieniałem, będzie Straż Graniczna, Służba Więzienna. Także no, jest tego jak zawsze dużo.
0: Joanna Borkowska, bardzo dobra fundacja.
4: To świetna okazja, żeby także dzieciaki oswajały się z mundurem, poznawały być może swoich idoli. Przecież wiele młodych osób chce być na przykład w przyszłości strażakami chociażby.
0: No oczywiście, że tak. I to jest też główny cel, który nam przyświeca, że chcielibyśmy, żeby służby mundurowe kojarzyły się dzieciom pozytywnie. Są to ludzie, którzy pomagają im w codziennym życiu, tak, ale ten odbiór często miesza się z taką fascynacją, troszeczkę radości, trochę strachu, więc chcielibyśmy, żeby dzieci kojarzyły te służby mundurowe w bardzo pozytywny sposób i żeby jakby kojarzyły im się one bardzo pozytywnie. Tak naprawdę będą z nami też lokalni przedsiębiorcy. Będzie pracownia Uszy i Misie, z którą będziemy malowali koszulki. Nie możemy też zapomnieć, że też będzie Rada Okręgu Jakubskie Mokre, która jest z nami co roku i która też podczas tego wydarzenia w jakiś sposób chce poznać swoich mieszkańców. Będzie z nami też Helena Grosówna. To jest jakby też ważny
4: wyjątkowy
0: element.
4: Wyjątkowy rok w Toruniu.
0: Dokładnie, to jest wyjątkowy rok, więc będzie z nami stoisko Heleny Grosówny, która też będzie integrowała się z dziećmi poprzez kolorowanki, poprzez dedykowane stoisko.
1: Rozmawiał Michał Mrozek. Przypominam, szósty patriotyczny Dzień Dziecka odbędzie się w sobotę 30 maja od godziny 13 do 17.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zbliżają się duże zmiany w ruchu. Ma to związek z planowanym remontem przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu ulicy Wschodniej i Skłodowskiej Kiri w Toruniu. Reorganizacja ruchu w rejonie Wschodniej i Skłodowskiej Kiri będzie obowiązywała od najbliższej soboty 23 maja do środy 3 czerwca. Jak informuje MZK, dla przeprowadzenia robót konieczne jest zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do Skłodowskiej Kiri. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Ruch na samej Skłodowskiej Kiri na wprost będzie się odbywać bez zmian, ale zamknięty zostanie pas do prawowskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Dworca Wschodniego. Wyłączony z ruchu będzie też pas do lewoskrętu we Wschodnią dla jadących od strony Olsztyńskiej. Zamknięty zostanie też tunel od strony Łodzi DK91 w kierunku wschodniej, a wyjazd z Piotra Kiri we Wschodnią będzie możliwy wyłącznie w prawo. Wyznaczono objazdy dla pojazdów jadących od strony Łodzi w kierunku Gdańska. To trasa wschodnia, szosa Lubicka, Olsztyńska, Skłodowskiej Kiri, trasa prezydenta Raczkiewicza, Grudziądzka. Dla jadących z Gdańska trasą prezydenta Raczkiewicza w kierunku Łodzi i Poznania przewidziano trasę przez Kiri, Olsztyńską, szosę Lubicką i trasę wschodnią. Wiemy także, jak pojadą tramwaje. Będą kursować na zmienionych i skróconych trasach. Linia numer 2 z pętli Moto Arena do 3 dalszy tylko do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Linia numer 4 z pętli Uniwersytet również do tego przystanku, a linia 7 z pętli Uniwersytet dotrze do przystanku Odrodzenia. Miejski Zakład Komunikacji uruchomi też zastępczą linię autobusową ZT4 na trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego. A na Gra FM znajdują się szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu. Tam też publikujemy mapy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Takie wydarzenia nie zdarzają się często. Na dachu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbędzie się w sobotę impreza z muzyką elektroniczną.
5: Pomysł tak naprawdę pochodzi już z 2014-15 roku, kiedy wraz z grupą znajomych zorganizowaliśmy dwie edycje Technodromu na dachu CSW i imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i to trochę taki powrót do tradycji tych imprez. Postawiliśmy na lokalną scenę. Z dziewczyn będzie Marta Polakiewicz, Nudmut oraz Justyna Dark. Z chłopaków tutaj lokalnie Aleksander Zniszczą jako Cellular Lever, El Diablo w secie B2B z Martą Polakiewicz i Demute Dominik, który zagra UK Garage.
1: Mówiła Magda Hamera, organizatorka wydarzenia. Impreza na dachu CSW w Toruniu to tak zwany Bifor przed festiwalem Kobity. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Torunia. Co wiemy o tym wydarzeniu?
5: To znaczy tak, na pewno będzie to 8. edycja. Będzie na Zamku Dyboskim, czyli tam, gdzie zawsze, w stałym miejscu. 8 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Tak naprawdę dopiero po tym biforze zaczniemy pełną parą przygotowania, ale myślę, że można się spodziewać fajnej selekcji, dobrej atmosfery i super imprezy.
1: Dodaje Hamera.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W Toruniu trwa gorąca dyskusja dotycząca przedszkoli. Miasto likwiduje i reorganizuje wybrane oddziały i tłumaczy to niżem demograficznym. To wzbudza spore emocje wśród rodziców, którzy obawiają się, że dziecko nie dostanie się do wybranej placówki i będą zmuszeni wybrać przedszkole oddalone od osiedla, na którym mieszkają. O tym temacie rozmawialiśmy z toruńskim radnym Bartłomiejem Jóźwiakiem, przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta.
6: Niż demograficzny jest faktem i wiemy dokładnie, z jakimi problemami w którym roku będziemy się stykali. Jeśli dzisiaj mamy 1087 dzieci, które urodziły się w 2023 roku, czyli one teraz potencjalnie biorą udział w naborach do przedszkoli, a jeszcze 5 lat temu dzieci mieliśmy 1644 dzieci. No to jest porażające. Prognozy na kolejne lata też nie są optymistyczne, bo w przyszłym roku dzieci będzie 971, a za 2 lata 953, więc tendencja jest stała. Niestety liczba dzieci nam spada. Tak naprawdę skończyliśmy z liczbą wolnych miejsc na dzień dzisiejszy jeszcze. Mamy 134 wolne miejsca w toruńskich przedszkolach. Natomiast rozumiemy i z empatią podchodzimy do spraw rodziców, bo sami w większości w klubie radnych nimi jesteśmy. No ja pamiętam, jak ciężko było w latach ubiegłych dostać się do miejskich przedszkoli. Na dzień dzisiejszy mamy to paradoksalnie komfortową sytuację, bo każde dziecko toruńskie, które chce pójść i rodzice chcą je wysłać do przedszkola publicznego w Toruniu, tam się dostanie. A nie zawsze tak było. W zasadzie nigdy tak nie było w latach ubiegłych. Problem jest taki, że rodzice chcą, i ja to rozumiem, bo ze względów organizacyjnych czy bliskości zamieszkania lub pracy, miejsca pracy, chcą, aby ich pociecha i dziecko poszło do przedszkola, które oni sobie wybrali i nie dopuszczają innej możliwości, innego wyboru. I tutaj mamy takie 4 czy 5 przypadków w przedszkolu miejskim numer 6 i 8, zdaje się, przypadków w przedszkolu miejskim numer 17. Myślimy nad tym, czy jest szansa na utworzenie tam oddziałów, no ale też warto wspomnieć, że to nie jest tylko zła lub dobra wola, bo oddział przedszkolny to jest koszt 1,5 miliona złotych. Planowaliśmy mieć 172 oddziały przedszkolne. Ostatecznie ta liczba to 168, tak? Czyli 4 na poziomie całego miasta ubyło nam, bo wypełniane były inne oddziały przedszkolne.
1: Problem dotyczy m.in. oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej numer 35 w Toruniu.
6: Tam rzeczywiście sytuacja jest specyficzna, bo jest to osiedle, nie lubię tego słowa, ale jest peryferyjne, tak? Czyli daleko położone od centrum i jakby dostęp do innych placówek przedszkolnych jest rzeczywiście utrudniony. I chociaż to nie mój okręg wyborczy, ja rozumiem sytuację tych rodziców, uważam, że mają dużo racji w przypadku SP35. Natomiast też musimy powiedzieć sobie, że oddziały te przedszkolne funkcjonujące przy szkołach, oddziały przyszkolne, no to nie był eksperyment, ale było to działanie doraźne, które było związane z takim mini wyżem demograficznym, z którym mieliśmy w Toruniu do czynienia i właśnie z tymi problemami, z brakiem miejsc w przedszkolach. Natomiast co do zasady, one nie powinny funkcjonować. Te dzieci, te maluchy, trzylatki, no nie powinny funkcjonować w jednym budynku z 15-latkami, którzy są w klasie 8, a tak to teraz funkcjonuje.
7: Tak się złożyło, że właśnie w tym czasie wyniknęła kwestia Camera Image i tego dofinansowania dla festiwalu. I właśnie często pojawiają się komentarze w mediach społecznościowych dotyczących tego, że na festiwal Camera Image są pieniądze, a nie ma pieniędzy na oświetlenie. oświatę.
6: No tak, źle to brzmi, to ja się z tym zgadzam. Natomiast zwróćmy uwagę, że miasto to jednak jest złożony organizm, w którym mamy podmioty gospodarcze, mamy rodziców z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, mamy przedsiębiorców, mamy pracowników, mamy studentów. Impreza nie jest celem samym w sobie. Impreza jest narzędziem w takim mieście turystycznym jak Toruń, którego duża część mieszkańców utrzymuje się ze strefy, z branży gastronomicznej, hotelarskiej, po prostu tam pracują albo tego typu biznesy prowadzą, chociażby jakieś restauracje.
1: Mówił dla Radia Gra Bartłomiej Jóźwiak, toruński radny, przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Torunia.
8: Rozpoczynamy ten piątek w pogodzie w Toruniu dość słonecznie, sporo przejaśnień i tak miejmy nadzieję przez cały dzień. Po południu dopiero drobne chmury pojawią się na niebie, a na razie na termometrach około 12-13 stopni. Później maksymalnie w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 22 stopni Celsjusza. Padać dziś nie powinno.
9: Piątello, zwany Piątkiem, Piątuniem, Piąteczkiem. Również takie pseudonimy ma ten dzień.
8: Piątuniuniem nawet.
9: O, jak miło, proszę
8: tak,
9: bardzo.
8: Tak, tak, tak. To nasz ukochany Piąteczek i my, miejmy nadzieję, również ukochani o poranku. Oliwia Ciszewska.
9: Normalnie Piątek dostaje nóg z plastelina, aż mu się ugięły pod tymi różnymi ciepłymi słowami. I Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku.

0: Rano i dobrze, witamy wszystkich bardzo serdecznie raz jeszcze, muzycznie oczywiście. I za chwilę do tych muzycznych powitań, albo inaczej, muzycznego budzenia. O, proszę bardzo, i to jest dopiero, chciałem teraz opowiedzieć, co ja widzę, co ja oglądam. I pochwalić, że to jest poprawny...
1: Poranny łyk wody.
0: O,
1: tak, ja to powiem. To właśnie robimy o poranku, ale również składamy najserdeczniejsze życzenia naszym solenizantom. Do tego lecimy. Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, Jan i Piotr. Tradycyjnie wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
0: Jestem wzruszony, naprawdę chciałem podziękować za wszystkie ciepłe słowa, które płyną do mnie o poranku. Wszystkim naprawdę złożyć gorące.
1: No to może pogramy dalej.
0: Zaprosić serdecznie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: własnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
8: Po reklamie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. I pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy są w drodze, a teraz a samochodów, z tego co wiemy, coraz więcej na toruńskich drogach. Powoli, moi drodzy, powoli.
1: Kierujemy się do pracy i do szkoły i również na naszych ulicach można spotkać taki piękny pojazd Turbokropka od MPO. Uwaga, konkurs na nazwę Turbokropki został rozstrzygnięty. MPO informuje, pan Błażej zgłosił zwycięskie imię. To od teraz jest już Ekodronka, Turbokropka.
0: Okej, okay. No dobra, trochę trudno, ale przyzwyczajmy się. Najważniejsze to, aby rozpoznać ten wyjątkowy pojazd. Każde miasto ma taki pojazd superbohatera, na jaki sobie zasłużyło. My mamy właśnie Ekodronka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy mają ten zaszczyt i kierują tym wyjątkowym pojazdem. I cały czas chyba podtrzymujemy nasze chęci, prawda, Oliwia?
1: Oczywiście. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda nam się pokierować Ekodronkę w jakieś piękne miejsce.
0: Ej, dajcie się karnąć.

0: Dawid Podsiadło zaśpiewał nam jeden ze swoich najnowszych singli, Sezon, już teraz na antenie Radia Gra.
1: Nie wiem, czy słyszycie tę lekką fascynację w głosie, ona nie jest przypadkowa, tak jest u koleżanki, ale jednocześnie, skoro ona mogła zagrać, co jej się bardzo podoba, to za chwilę nas Jennifer Lopez. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na Ciebie liczyć.
4: Mamo, co ja bym bez Ciebie zrobił?
3: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
5: A Wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
6: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
10: Rozpoczynamy ten piątek w pogodzie w Toruniu dość słonecznie, sporo przejaśnień i tak miejmy nadzieję przez cały dzień. Po południu dopiero drobne chmury pojawią się na niebie, a na razie na termometrach około 12-13 stopni. Później maksymalnie w ciągu dnia możemy spodziewać się nawet 22 stopni Celsjusza. Padać dziś nie powinno.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
11: To jest Radio Gra.

0: pytanie od samego rana w całym Toruniu. Pogoda robi się coraz lepsza na ten weekend. No to może ktoś będzie chciał się przejść w jakieś piękne, zielone miejsce. Mamy do tego okazję, bo już jutro oficjalne otwarcie na hełmiące nowego parku kieszonkowego. Ten nazywa się Skwer Polski. No i będzie takim naszym zielonym miejscem spotkań, spacerów, a także odkrywania historii tej pięknej dzielnicy.
1: Piękne miejsce, kto nie widział, niech przybędzie, niech zobaczy. A ja osobiście muszę stwierdzić, że przejeżdżam tutaj kilka razy w tygodniu nawet, bo to blisko Pomorka jest i stadionu tutaj.
0: No właśnie.
1: I szczerze mówiąc, to naprawdę teraz tylko trzymać kciuki, że tam szybko wzejdzie trawa, bo wtedy tylko rozstawić bramki, namalować pasy i jazda w gałę. No co? Toruń miastem sportu.

0: Nie wiem, o co chodzi, ale Oliwia przed chwilą powiedziała, że jestem wspaniały. To może być jakiś podstęp, o, albo matko, czegoś chcę.
1: Wyszło.
0: Chcesz, żebym wziął twój dyżur sobotni, tak? Nie?
1: No, może, tak myślałam, ale nie, to tylko ten piąteczek i oczywiście wyśmienity humor z radiem gra już za chwilę kolejny raport na naszej antenie.
0: A jeśli wam ktoś tak słodzi o poranku, to zaczekajcie, bo czuję, że w horoskopie będzie odpowiedź na te czary.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cecha.kometa.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.
1: Piątek, 22 maja, godzina 7, czas na kolejne informacje. Raport Radia Gra przed nami.
3: Marta Malerowska, dzień dobry, o poranku. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Od jutra wprowadzone zostaną ważne zmiany w ruchu na skrzyżowaniu wschodniej Skłodowskiej Kiri w Toruniu. Powodem jest planowana przebudowa przejazdu drogowo-torowego. To oznacza m.in. objazdy. Miejskim mapom przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Wyznaczono objazdy dla pojazdów jadących od strony Łodzi w kierunku Gdańska. To trasa wschodnia, szosa Lubicka, Olsztyńska, Skłodowskiej Kiri, trasa prezydenta Raczkiewicza, Grudziądzka. Dla jadących z Gdańska trasą prezydenta Raczkiewicza w kierunku Łodzi i Poznania przewidziano trasę przez Skłodowskiej Kiri, Olsztyńską, szosę Lubicką i trasę wschodnią.
3: Kasia, a jak pojadą tramwaje?
10: Będą kursować na zmienionych i skróconych trasach. Linia numer 2 z pętli Moto Arena dotrze tylko do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Linia numer 4 z pętli Uniwersytet również do tego przystanku, a linia 7 z pętli Uniwersytet dotrze do przystanku Odrodzenia. Miejski Zakład Komunikacji uruchomi też zastępczą linię autobusową ZT4 na trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego.
3: Na gra.fm znajdziecie szczegółowe informacje na temat organizacji ruchu na samym skrzyżowaniu wschodniej Skłodowskiej Kiri. Na naszej stronie publikujemy także mapę. Zmieniamy temat. Do wakacji pozostał jeszcze miesiąc, ale przed nami bardzo słoneczny i ciepły weekend, a to oznacza, że być może niektórzy z Was zdecydują się na wypoczynek nad wodą. Ważne, aby odpoczywać z głową.
18: Jak idziemy się kąpać, to najlepiej na kąpieliskach strzeżonych, ale do końca czerwca kąpieliska strzeżone jeszcze nie funkcjonują. Czyli każde pójście nad wodę, to każdy musi zwrócić uwagę i brać pod uwagę bezpieczeństwo swoje, szczególnie, że często jeździmy z dziećmi i tak dalej. Także my jesteśmy cały czas pod dyżurem. Jeżeli by coś się stało, to przyjedziemy tam, ale to jest czas. Także naprawdę wybierać miejsca, a najlepiej jechać w te miejsca, gdzie funkcjonują kąpieliska strzeżone. Teraz jeszcze nie funkcjonują, ale tam wiadomo, są pomosty, jest infrastruktura, co roku jest badane dno i tam jest zawsze najbezpieczniej, pomimo tego, że jeszcze nie ma tam ratowników.
3: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. A jak wspominaliśmy, wakacje tuż. Za miesiąc i kilka dni na tory wróci ważne połączenie finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 27 czerwca na trasę ruszy sezonowy bezpośredni pociąg z Bydgoszczy Głównej na Hel. Będzie kursował codziennie z naszego regionu, ma wyruszać przed południem, a na Kujawy wracać wieczorem tego samego dnia. Z początkiem wakacji uruchomione zostaną także pozostałe wakacyjne składy, to pociągi Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk z Torunia w Bory Tucholskie. Słuchajcie raportu. Donald Trump zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy z USA. Kilka godzin temu na jednym z portali amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
19: Poprosiłem Pentagon o wyjaśnienie kilku kwestii w związku z informacją prezydenta Trumpa o żołnierzach wysyłanych do Polski. Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
3: To był Paweł Żuchowski.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zaczynamy raport sportowy. Zapraszam na początek siatkówka, bo już dzisiaj w Centrum Handlowym Przybraniewskiego w Toruniu odbędzie się posezonowe spotkanie z drużyną Cuk Aniołów Toruń. Zaplanowano wspólne świętowanie, sesję zdjęć i autografów, no ale też możliwość obejrzenia pucharu. Start o 18:00. Zmieniamy dyscyplinę. Toruń stał się areną zmagań najlepszych europejskich drużyn hokeja na trawie. Od wczoraj do niedzieli na zmodernizowanym stadionie przy szosie Chełmińskiej odbywa się Eurohockey Club Challenge. Toruń jest po raz pierwszy w historii gospodarzem tego międzynarodowego turnieju. W wydarzeniu bierze udział 8 drużyn z różnych krajów Europy, które walczą o zwycięstwo na nowoczesnym stadionie. Gospodarzem jest Pomorzanin Toruń, który także dzisiaj ponownie wybiegnie na boisko.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: To są bardzo pozytywne informacje pogodowe dla Torunia, bo przed nami bardzo ciepły i słoneczny weekend w naszym mieście. Dzisiaj może być nawet do 23 stopni, jutro do 26 i podobnie ma to wyglądać w niedzielę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Różne takie dziwne zaśpiewy nam wchodzą od rana. Tak, tak, są śpiewy, są tańce, jakoś musimy stawiać czoła temu piątkowi.
1: No właśnie, piątkowa energia udziela nam się wyjątkowo. Mam nadzieję, że ten weekend będzie nieskończony wręcz. Aż do poniedziałku nie będziemy mogli się zatrzymać. Oliwia Ciszewska.
0: I Piotrek Olszowski, a o energii prosto z gwiazd już za chwilę, oczywiście w horoskopie, więc tak, tak. Zostańcie blisko radia.

0: Rano i dobrze, w piątek, w piąteczek, w piątuniu również. Tak się muzycznie rozpędzamy, ale nie tylko muzycznie, spoglądamy też gwiazdy. W zasadzie to, wiecie, ja tak patrzę, jak takie jedno zwierzę czasami patrzy w niebo. I wiele.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej piątkowej playlisty, ale wcześniej o tym, co się niesie po internecie, a tu między innymi zdjęcia i filmiki, relacje różnego rodzaju z oficjalnej kolacji FC Barcelony, na której zawodnicy świętowali zwycięstwo La Ligi. No i na tych zdjęciach są też nasi. I chyba kolejny raz więcej mówi się o Szczęsnym niż o Lewandowskim. Oto bowiem nasz bramkarz wystąpił w takiej specjalnej koszuli z nietaniej wcale kolekcji. Charakterystyczny jest tutaj nadruk. Wygląda on mniej więcej tak, jakby Wojtek przypalił sobie żelazkiem koszulę na piersi.
1: No i można by uwierzyć, że tak rzeczywiście było, gdyby nie fakt, że koszula kosztuje ponad 1100 dolarów.
0: Ale wiesz co, bo ja postanowiłem sobie kupić taką koszulę.
1: Nie, no zwariowałeś.
0: Na szczęście na postanowieniu się skończyło, Szczęsny wykupił wszystkie XL-ki.
1: Olo, ja ci taką koszulę zrobię, naprawdę, wyjdzie taniej. A jak trochę dłużej zaczekasz, to zamiast śladu po przypaleniu żelazkiem, będziesz miał letnią przewiewność w wersji exclusive.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
7: Kochana, ale masz wypieki.
8: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
7: Chodziło mi o te wypieki.
8: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
16: Dzień dobry, sąsiadce. Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
17: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
18: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
19: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Nakręcamy się na ten piątek. Niektórzy już nawet myślą o wakacjach. No to tak myśląc o wakacjach przechodzimy do ostatnich informacji od Urzędu Marszałkowskiego, bo takie dobre mamy. Wakacyjny, bezpośredni pociąg na Hel, latarnik ruszy już 27 czerwca rano. No i wyruszy z dworca Bydgoszcz Główna. No ale popatrzmy na pozytywy. Taki pociąg, który zaraz po sąsiedzku od nas wyrusza, dojedzie na Półwysep Helski jeszcze przed południem. Będzie można zatem wrócić do Bydgoszczy wieczorem tego samego dnia, no a z Bydgoszczy do Torunia kolejnym pociągiem i już w domu.
1: No poczekaj, tak się nie rozpędzaj. Ta podróż, zwłaszcza ostatni etap, może trwać dłużej niż się wydaje. Mentalnie odległość Bydgoszczy od Torunia jest dużo większa niż na Hel.
0: Oj, tak, tak, tak. Ale nie budujmy sobie murów. Jesteśmy w końcu sąsiadami.

0: Męskie granie, nareszcie. Tak to pięknie zagrało w Radiu Gra o Poranku.
1: I zagra jeszcze wspaniale Maniak już za chwilę, jeszcze przed godziną 8 na antenie Radia Gra.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
12: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
13: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
17: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
19: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: To są bardzo pozytywne informacje pogodowe dla Torunia, bo przed nami bardzo ciepły i słoneczny weekend w naszym mieście. Dzisiaj może być nawet do 23 stopni, jutro do 26 i podobnie ma to wyglądać w niedzielę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, tylko z takimi humorami budzimy się codziennie, a w piątek to już szczególnie. No i w całym Toruniu również radujemy się szczególnie, ponieważ nowy aniołek pojawi się na Starówce. A dokładnie, to już dziś o godzinie 11 nastąpi odsłonięcie kolejnego aniołka, tym razem przy fontannie Kosmopolis. Pięknie.
1: Wszystko prawda, wspaniale. Poczekaj chwilę, bo chciałem się podrapać po ucho, a jak ma się słuchawki założone, to trochę ciężko. Tak, piękny aniołek kolejny. Ja mam tylko pytanie, czy ktoś tego aniołka ostrzegł, że fontanna Kosmopolis, że tam się kąpać nie wolno? To jest obieg zamknięty.
0: No właśnie, a aniołek powinien być czysty.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę o pełnej oczywiście najświeższe informacje w raporcie. A my budzimy się i korzystamy z tego pięknego piąteczku. Jeszcze rzut oka do kalendarza. Tutaj kilka ciekawych dat mamy. Na przykład, kto pamięta taką grę komputerową na konsolach różnych, też to się pojawiało. Pac-Man.
1: O tak, ta żółta główka uciekająca przed duszkami.
0: Równo 46 lat temu, 22 maja 1980 roku ukazała się po raz pierwszy ta gra.
1: No dobrze, Olo sobie powspominał swoje czasy młodości. Zatem my przechodzimy już teraz do kolejnego raportu, który już za chwilę o godzinie 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy, salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
10: Po reklamie.
11: W kalendarzu piątek, 22 dzień maja, jest 8, w radiu gra czas na kolejny raport.
12: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. W Toruniu powstaną kolejne zielone przystanki Miejskiego Zakładu Komunikacji. Do 29 października rośliny pojawią się na wiatach przy szosie Lubickiej, Rydygiera, przy Kaszowniku oraz przy Kraszewskiego. W sumie chodzi o 10 wiat wyposażonych w przyłącza wodociągowe i instalacje nawadniające rośliny. Prace przy zielonych przystankach będą warte ponad 1 000 000 zł, a do projektu dołoży się Unia Europejska.
13: O tym się mówi w Toruniu.
12: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu trwają piernikalia, które od dzisiaj przez weekend ponownie zamienią kampus uczelni w plenerową scenę, łącząc koncerty topowych polskich artystów, studencką energię i 2 dni nieprzerwanej zabawy.
14: Krótko chciałem zapytać o juwenalia. Czy się wybieracie może?
15: Nie wybieram się.
14: A co się dzieje, że studenci nie chcą się wybierać na juwenalia?
15: No wie pan, no ciężkie czasy, do pracy trzeba chodzić, żeby zarobić na te studia, nie?
14: Dobrze, że się odbywają, że to święto w ogóle jest dla studentów, czy jednak te czasy tak poszły do przodu, że jednak coraz mniej ludzi ma na to czas.
15: Nie no, oczywiście jakby wszelkie organizowane imprezy przez naszą uczelnię są jakby pozytywnym zjawiskiem, ponieważ no rozwijają człowieka, jakby no lepiej pójść na uczelni i powiedzieć się w takim gronie, niż że tak powiem na miasto gdzieś z jakimiś obcymi, jakby każda impreza jest fajna, jeżeli jest organizowana i zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli na to pójść.
12: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Zmieniamy temat. Dzisiaj w toruńskich sądach odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Atrakcje dla odwiedzających przygotowano zarówno w Sądzie Rejonowym przy Warneńczyka, jak i w Sądzie Okręgowym przy ulicy Piekary.
16: Mamy 2 kategorie wydarzeń. Część dotyczy symulacji, na które są zapisy. Niestety rozeszły się błyskawicznie. Już w tej chwili nie dysponujemy miejscami, ale wspomnę, że to jest symulacja rozprawy dla dzieci w takiej bajkowej scenerii, łącznie z przebieraniem się w stroje, więc naprawdę bardzo atrakcyjnie przygotowana symulacja. Również będzie symulacja dla dorosłych, to jest posiedzenie aresztowe. Całość jest połączone z wydarzeniem na naszym podwórku, w którym policja będzie prezentowała techniki operacyjne podczas zatrzymania samochodu i ten sprawca zostanie od razu bezpośrednio przeprowadzony na salę rozpraw.
12: Mówił Marek Trymerski, dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu. A Noc Otwartych Sądów zaplanowano dzisiaj w godzinach od 16.30 do 20.30.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów.
10: Został skierowany wniosek dotyczący egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym. Chemia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia i historia.
12: Mówił Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponad 70 maturzystom unieważnione egzaminy.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek żużel, a bramczyk Polonia umocniła się na pozycji lidera tabeli Metalka z drugiej Ekstraligi. Bydgoszczanie wysoko wygrali z Orłem Łódź na własnym obiekcie. Wczorajszy pojedynek zakończył się wynikiem 62-28. Zmieniam dyscyplinę i teraz powiemy o warszawskiej dominacji w basketlidze. Dwa stołeczne kluby zapewniły sobie wczoraj awans do półfinału rozgrywek. Legia Warszawa i Dziki Warszawa wygrały wczoraj po raz trzeci odpowiednio z MKS Dąbrowa Górnicza i Treflem Sopot. Legia broni tytułu, ale dla Dzików awans do półfinału to historyczny sukces. W półfinale będziemy mieli derby stolicy, Dziki kontra Legia.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
12: To będzie bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście, a przewidywana maksymalna temperatura przez synoptyków to nawet 23 stopnie. Piątek w naszym mieście upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
11: Mamy takie wrażenie, że ten piątek się rozpędza i że wchodzi na naprawdę dobre częstotliwości, najlepsze i dobrą prędkość przede wszystkim.
5: Oczywiście,
11: tak. Jest jasne w ogóle,
5: wszystko,
11: co ja mówię.
5: A to wszystko ze sprawą naszej muzyki. Radio Gra polecamy się nie tylko na piątek, ale również na cały weekend. Oliwia Ciszewska?
11: Jeśli nie możecie mnie zrozumieć, to spokojnie, będzie coraz gorzej.
5: Ja Piotr Kruszowski. Też mam z tym problemy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Także już wiemy, co robić po pracy.
4: No i wiem, o czym teraz myślą w każdym polskim mieście, żeby przez nasze miasto, miasteczko też łatwo gang przejechał, co nie jest absolutnie niewykluczone. Trzymajcie kciuki.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: Nossa!

0: Radiu Gra. A teraz będzie sprawa wagi państwowej, panowie i panie. Chodzi o sejmowe magazyny, które są wypełnione po brzegi.
1: Sęk w tym, że nie jakimiś, no nie wiem, sejmowymi dokumentami, teczkami czy innymi aktami. Nie, nie. Sejmowe magazyny wypełnione są alkoholem. Jest tam tego tak podobno, tak blisko 500 litrów. 248 litrów wina, 158 litrów piwa i 63 litry alkoholi wysokoprocentowych. No i jeszcze 4 litry jakichś tam innych napojów alkoholowych.
0: Masakra. Ktoś to kiedyś po prostu kupił. Zamówił, bo stwierdził, że się przyda. Ale później marszałek Sejmu wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu w budynku Sejmu. Brawo. Poza Sejmem też tego sprzedać nie można. A co, oddać w darowiźnie? Nie, no też nie.
1: No, ale spokojnie. Kancelaria Sejmu zapewnia, że te zakupy się nie zmarnują. Wykorzystane zostaną przy okazji oficjalnych wydarzeń dyplomatycznych, a piwo dodatkowo będzie wykorzystywane w kuchni do przygotowywania posiłków.
0: Posiłków? Ale to co, oni makaron tym zaleją, czy jak?
1: No nie wiem, no może to nowy pomysł, aby żurek był lubiany przez wszystkich.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Prix Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Prix Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
1: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.

0: Dobre granie o poranku w radiu, gra na 88 i 8 FM. Tak sobie patrzę teraz na Oliwię, czy ona jest dzisiaj wyspana, czy ona wytrwa, czy ona przetrwa to, co ją czeka. Na szczęście nie będzie w tym sama, bo też setki, jak nie tysiące studentów razem z nią.
1: A co nas czeka? Piernikalia ruszają dzisiaj koncertowo, bo tak naprawdę studenci to bawią się już od poniedziałku, ale my na kampusie UMK dzisiaj bawimy się z Zalią, z Young Igim, z Brodką, z Nocnym Kochankiem. Tu szczególnie w nocy, oj, będzie się działo, będzie gorąco. Ja nie wiem, jak ja zasnę.
0: Wielkie święto studentów, ale spokojnie, tych nieco starszych dziadków też zapraszamy. Ktoś ma ochotę powspominać, jak to kiedyś było, a teraz to nie ma, to też się może wybrać. Niech świętuje całe miasto.

0: Daigo i Save My Love, takie hity na antenie Radia Gra od samego rana.
1: A jak komuś za gorąco, to zmrozimy trochę temperaturę, mniej niż zero zrobimy. Na szczęście nie na termometrze, tylko na playliście. Jeszcze przed 9:00, zostańcie blisko radia.
2: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
3: Toruń Lelewela 33.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: To będzie bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście, a przewidywana maksymalna temperatura przez synoptyków to nawet 23 stopnie. Piątek w naszym mieście upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: To jest Radio Gra.

0: Takie hity od samego rana w Radiu Gra, ale również mamy dla was ciekawe informacje, ponieważ czytamy dużo od samego rana, do kawy, do herbaty. No i proszę, taki nagłówek nam się pojawił. 15 000 Polaków zniknęło z Wielkiej Brytanii.
1: O matko.
0: Zaginęli, nagle ich nie ma. No, o co chodzi? Chodzi o to, że statystycznie liczba Polaków w Wielkiej Brytanii się zmniejszyła. Według opublikowanych wczoraj danych w ciągu ostatniego roku 19 000 Polaków opuściło kraj, a 6 000 do niego przyjechało. Czyli prosta matematyka, jest to 13 000 mniej Polaków na wyspach. No, porównując oczywiście z tymi statystykami z zeszłego roku.
1: Szok i niedowierzanie, można by powiedzieć. Ale podejrzewam, że to po prostu te ostatnie promocje w marketach podziałały. Na masło na przykład i te sprawy. Przyjechali do ojczyzny po te masło i zostali, bo majówka, bo grill, a później to już nie było po co na wyspę wracać.

0: cha-ching, cha-ching. Ooh, if I let you put your hands on over me, if I let you unwrap all this in the sheets, if I tell you... Zbliżamy się już do godziny 9:00. Kolejny raport, prognoza pogody przed nami, a także piękny piątek. No i już za chwilę weekendzik.
1: I mamy nadzieję, że buźki się wszystkim z tego powodu uśmiechają, bo jest co świętować. Znaczy końcówka tygodnia po prostu i już.
0: Oczywiście.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.

0: brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
1: Po reklamie.
6: Już 9:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. W Toruniu trwa Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To coroczne wydarzenie, które skupia się na polityce, gospodarce, kulturze oraz relacjach. Wśród uczestników są naukowcy, dyplomaci, politycy, przedsiębiorcy i eksperci do spraw Azji. Organizatorem jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku, współpracujące z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.
8: Wspomniał pan o przedsiębiorcach. Wymierna korzyść dla nich uczestnictwo w takim kongresie.
9: To przede wszystkim to, że poznają mechanizmy. Uczestniczący w spotkaniach tego typu przedstawiciele ambasad mówią, jakie możliwości są, jakie procedury są. Po trzecie, jakie jest zapotrzebowanie na danym rynku. Po czwarte, możliwość organizacji, co się nazywa misji gospodarczych. One są z naszego województwa, ale także z innych. Właśnie wyszedłem od marszałka województwa, bo tam sprowadziłem ambasadora Chin. I się poznają, bo to jest nowy ambasador. Jeszcze jak byłem, to już zaproponował ambasador, żeby tutaj duża misja przyjedzie z dużym udziałem biznesu, a nasza w rewanżu. No to są te rzeczy, gdzie my pomagamy.
7: Mówił dr Adam Marszałek, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Zmieniamy temat. Pod koniec czerwca rozpocznie się toruński festiwal filmowy Bella Toffee Fest. Organizatorzy zdradzają już pierwsze szczegóły. Poznaliśmy laureatkę Złotego Anioła za niepokorność twórczą. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: To Agata Kulesza, czyli jedna z najważniejszych postaci polskiego kina. Dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska podkreśla, że Agata Kulesza to artystka, która wyznacza trendy i za każdym razem podnosi poprzeczkę aktorskiego kunsztu. W ramach festiwalu widzowie zobaczą trzy filmy z jej udziałem. To Róża Wojciecha Smarzowskiego, Ida Pawła Pawlikowskiego oraz Moje córki krowy Kingi Dębskiej. Co ważne, przewidziano również spotkanie z Agatą Kuleszą, które odbędzie się 27 czerwca.
7: Festiwal potrwa od 27 czerwca do 3 lipca. Zmieniamy temat. Szykuje się kolejny piękny majowy weekend. To dobra okazja, żeby nie tylko odwiedzić toruńską starówkę, ale także skorzystać z terenów zielonych. Jedną z ciekawych opcji na spędzenie wolnego czasu na łonie natury może być nocowanie w lesie. W ramach ogólnopolskiego programu Zanocuj w lesie możemy legalnie biwakować na dziko, ale na wyznaczonych obszarach.
11: Leśnicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko środowisk bushcraftowych, ale myślę, że też wielu z Państwa teraz słuchających nas, którzy na co dzień gdzieś pracujecie, zajmujecie się swoimi obowiązkami, rodziną, myślicie sobie, jakby to było przenocować w lesie. Czy byłoby strasznie, czy byłoby zimno, co by mi przeszkadzało? Zachęcamy Państwa. W każdym nadleśnictwie naszego regionu jest wyznaczona taka strefa, obszar. Ma on około powierzchni 1,5 tysiąca hektarów, czyli raczej nikt nikomu nie będzie będzie przeszkadzał, nikt nikomu nie będzie hałasował wieczorem.
7: Mówiła Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Słuchajcie raportu. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
12: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Tutaj wszystko zależy od tego. Jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
7: Dodał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: 23 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia. Będzie więc bardzo ciepło, do tego bardzo słonecznie i bez opadów. Tak będzie upływał nam ten piątek w naszym mieście i początek weekendu. Utrzyma się podwyższone ciśnienie atmosferyczne.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Dzisiaj było niezwykle wesoło, tak muszę przyznać. Piątkowy poranek jest bardzo dobry, udziela nam się. No i mam nadzieję, taki będzie cały weekend dla wszystkich.
13: Nawet Mariuszowi się chyba trochę udzieliło. Popatrzył chwilę na nas i już jakiś taki piątkowy vibe wjechał u
6: kolegi.
13: Ja
6: mam wrażenie, że on chce trochę uciec od nas. Ale musi tutaj przyjść i będzie z wami do 13.
13: Do 13. Chyba, że się rozmyśli i zostanie dłużej. Na przykład, może tak być rzeczywiście. Piątki rządzą się swoimi prawami, jak derby na żużlu.
6: My już uciekamy. Oliwia Ciszewska, dzięki.
13: I Piotrek Olszowski też dzięki. Trzymajcie się dobrego piątku, a jeszcze lepszego weekendu. Ciao.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zawsze są beautiful i spojrzałem w kalendarz. Do wakacji zostało nam dokładnie 5 tygodni. Za 5 tygodni w piątek koniec roku szkolnego i początek laby, ale w ten weekend mamy taki przedsmak wakacji, generalną próbę, pogodę jak w wakacje. Dzisiaj po prostu pięknie. Jutro jeszcze piękniej, a najpiękniej to będzie w niedzielę. Piękny, gorący weekend przed nami. Nareszcie. Mariusz Pucyło, witajcie. Za chwilę Rihanna i Umbrella.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
8: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
9: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
8: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
9: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
10: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
11: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
12: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
11: No, ładne kwiatki.
12: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
13: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Auto Moto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Beata i Baim w Radiu Grano. W ten weekend to krew będzie się w nas chyba po prostu gotować. Takie temperatury nam zapowiadają. Dzisiaj w Toruniu do 22 stopni, popołudnie jednak pochmurne, ale jutro do 24 nawet stopni na plusie. Tak w sobotę, w niedzielę jeszcze cieplej, do 27 stopni. Początek nowego tygodnia też piękny. Poniedziałek, wtorek 26 stopni, potem po 22, a końcówka maja. Następny weekend to będą temperatury powyżej 30 stopni. Uff, jak gorąco, puf, jak gorąco. Jak będzie wyglądał ten piątek w Toruniu w szczegółach? Już za chwilę, potem Ace of Base.
1: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonyarkady.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
14: Po reklamie. 23 stopnie Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia. Będzie więc bardzo ciepło, do tego bardzo słonecznie i bez opadów. Tak będzie upływał nam ten piątek w naszym mieście i początek weekendu. Utrzyma się podwyższone ciśnienie atmosferyczne.
13: Słuchasz Radia Gra.

Rise Hour w radiu gra hity pełne energii. Każdy słucha tak jak lubi, jeden ciszej, drugi głośniej i nikt tego nie zakaże. A tu proszę bardzo, aż nie mogę uwierzyć w to, co czytam. Policja na włoskiej wyspie Stromboli przerwała imprezę z udziałem Micka Jaggera, ponieważ impreza odbywała się w środę, kiedy na wyspie Stromboli obowiązuje zakaz odtwarzania muzyki. Tak, to jest wiadomość z tego tygodnia. Chodzi o ostatnią środę. To się wydarzyło w Europie, we Włoszech, na wyspie Stromboli. A wydawało się, że najdziwniejsze przepisy to mają w Ameryce. Baccara, Yes Sir, I Can Boogie. Tak gramy teraz. Chwilę później pojawi się Sana.

0: I tak sobie dodajemy energii na piątek. Shut up i Black Eyed Peas w Radiu Gra. Zbliża się 10:00, będzie raport, będzie prognoza pogody, potem zagramy dalej na wesoło, gordo i loco loco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty?

0: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
9: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
10: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
11: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
13: Po reklamie.
14: Dzisiaj piątek, 22 dzień maja. Jest 10. Zapraszam na raport i świeżutką prognozę pogody. Słuchamy.
15: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. W centrum Torunia doszło do serii włamań do taksówek. W nocy ze środy na czwartek wybito szyby w samochodach należących do różnych korporacji i skradziono znajdujące się w nich przedmioty. Do wczorajszego popołudnia zgłoszono już 14 takich przypadków. Wszystkie incydenty miały miejsce na różnych parkingach w centrum miasta. Policja przygląda się sprawie. Funkcjonariusze prowadzą oględziny, przesłuchują świadków i zbierają materiały dowodowe. Przekazał nam młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej komendy. Policja apeluje do świadków zdarzenia o kontakt z komisariatem policji Toruń-Śródmieście.
16: Sport w Radiu Gra.
15: W przyszłym sezonie bramki klubu hokejowego Energa Toruń będzie strzegł Roman Kalmykow, najlepszy bramkarz Ligi Kazachstańskiej sezonu 2025-2026. Wielokrotnie uznawany za najlepszego bramkarza miesiąca, a także uhonorowany nagrodą indywidualną dla najlepszego bramkarza Ligi tego sezonu. Skuteczność obron w sezonie zasadniczym utrzymywał na poziomie 92%, a w fazie play-off 93%. Na koncie ma także występy w reprezentacji Kazachstanu, z którą w minionym sezonie zdobył złoto na Mistrzostwach Azji, przekazał toruński klub. Zmieniamy temat. Od jutra wprowadzone zostaną ważne zmiany w ruchu na skrzyżowaniu wschodniej i Skłodowskiej Kirii w Toruniu. Powodem jest planowana przebudowa przejazdu drogowo-torowego. To oznacza m.in. objazdy. Miejskim mapom przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Wyznaczono objazdy dla pojazdów jadących od strony Łodzi w kierunku Gdańska. To trasa wschodnia, szosa Lubicka, Olsztyńska, Skłodowskiej Kirii, trasa prezydenta Raczkiewicza, Grudziądzka. Dla jadących z Gdańska trasą prezydenta Raczkiewicza w kierunku Łodzi i Poznania przewidziano trasę przez Skłodowskie i Kiri, Olsztyńską, Szosę Lubicką i trasę wschodnią.
15: Kasia, jak pojadą tramwaje?
17: Będą kursować na zmienionych i skróconych trasach. Linia numer 2 z pętli Moto Arena dotrze tylko do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Linia numer 4 z pętli Uniwersytet również do tego przystanku, a linia 7 z pętli Uniwersytet dotrze do przystanku Odrodzenia. Miejski Zakład Komunikacji uruchomi też zastępczą linię autobusową ZT4 na trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego.
15: Na gra.fm znajdziecie więcej informacji na ten temat. Polecamy Waszej uwadze nasz radiowy portal. Już za godzinę wrócimy do naszych rozmów ze studentami, którzy świętują. Przecież w Toruniu trwają piernikalia i tak naprawdę punkt kulminacyjny będzie miał miejsce w ten weekend, bo na dzisiaj i na jutro zaplanowano koncerty na kampusie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmniej krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
0: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą.
15: A ta ma trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, dodaje Kacper Wróblewski. Prognozy pogodowe dla Torunia na ten weekend są naprawdę bardzo pozytywne. Dziś może być do 23 stopni, a jutro i w niedzielę nawet do 26. Na niebie spora ilość słońca, niewiele chmur. Do tego dziś i jutro bez opadów.
14: Gordo i Loco Loco, tak, witamy się po 10:00, te nuty już za chwilę, a Gordo to amerykański DJ i producent Kawa Chłopa, powiem wam, chociaż piosenka taka lekka i zwiewna. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie ponownie.

0: muzyka.
1: Shakira chyba miała dobry tydzień, bo właśnie została oczyszczona przez hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny z zarzutu oszustwa podatkowego. Urząd Skarbowy nałożył na nią karę w 2021 roku, twierdząc, że była hiszpańską rezydentką podatkową, czyli spędziła tam jakieś ponad 183 dni w Hiszpanii. Okazało się, że nie byli tego w stanie udowodnić. Sąd wskazał, że rzeczywisty pobyt piosenkarki w Hiszpanii wynosił 163, a nie 183 dni. W związku z tym sąd nakazał zwrot artystce ponad 55 milionów euro. No, na nasze to jest ładne 220 milionów złotych. Jaki tytuł ma ostatnia piosenka Shakiry? Daj, daj. No właśnie, no i daj. Jak to było? Proście, a będzie wam dane. My gramy dalej, ale już nie Shakira, tylko Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. Tak, zagramy już za moment.
0: Reklama.
2: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona.

0: japońskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy Szosie Lubickiej 17.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Radio Gra, to Aha i Take On Me. Dzisiaj kolejny dzień piernika. Dzisiaj już tyle wydarzeń, że trudno je wszystkie wymieniać. Harmonogram znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Skupmy się na muzyce, na dzisiejszym koncercie. Dzisiaj od 19:00 otwarcie bram, a potem kolejno na scenie Zalia, Young Iggy, Brodka, Nocny Kochanek i jeszcze na dobitkę grał będzie DJ Bonetti. To oczywiście na scenie przy Kolegium Humanisticum. Dzisiaj wieczorem piękna pogoda, noc też ma być ciepła, także nic, tylko korzystać. O, i jeszcze jedna dobra informacja. MZK uruchomi po koncercie specjalne nocne tramwaje. Jak będą jeździć? O tym też piszemy na naszej stronie gra.fm.

0: Cykady na Cykladach w Radiu Gra, chociaż w poprzednich dniach całkiem na miejscu byłoby zagrać ich piosenkę Wyjątkowo zimny maj, ale to się kończy, przed nami gorący weekend i uwaga, są zapowiedzi na czerwiec. W tym miesiącu w Polsce żar ma polać się z nieba, nie tylko w następny weekend, ale także w czerwcu, na początku miesiąca termometry w naszym kraju mogą pokazywać powyżej 30 stopni. Skończy się narzekanie na chłód, a zacznie się narzekanie na upały. Za chwilę pogoda na dziś, a potem Inner Circle.
1: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
3: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. Karolina Niedzielska.pl

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to w Brico.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
9: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
10: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
9: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
11: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
12: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Po reklamie.
15: Prognozy pogodowe dla Torunia na ten weekend są naprawdę bardzo pozytywne. Dziś może być do 23 stopni, a jutro i w niedzielę nawet do 26. Na niebie spora ilość słońca, niewiele chmur. Do tego dziś i jutro bez opadów.
16: To jest Radio Gra.

gdzie jest mój mąż? Where is my husband? I Ray w radiu gra. A gdzie są toruńscy siatkarze? O, na to pytanie potrafimy odpowiedzieć. Dzisiaj spotkają się z kibicami w Toruń Plaza. Anioły Toruń zakończyły sezon z sukcesem, wywalczyły trzecie miejsce w siatkarskiej lidze. No i dzisiaj okazja im pogratulować, zrobić sobie zdjęcie, pogadać troszkę, a także zadać pytanie. Spotkanie z siatkarzami Aniołów Toruń dzisiaj o godzinie 18 w Toruń Plaza.

0: mama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
0: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
10: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Po reklamie.
23: Mamy 11 w piątek 22 maja. Teraz raport, a chwilę później Britney Spears. Oops, I did it again.
24: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Przed nami ciepły weekend, a to oznacza, że być może niektórzy zdecydują się na wypoczynek nad wodą. Najważniejsze jednak, aby odpoczywać z głową. Jeżeli wybieracie się nad Wisłę, nie wchodźcie na łachy.
25: Rzeka Wisła, jak zawsze tu się przewija. Pamiętajmy, że nie wchodzimy na, nazywa ławice, ale potocznie się mówi łachy rzeczne. A czemu nie wchodzimy? Dlatego, że to jest ruchomy piasek. I ten piasek jest na rzece, która ma nur. nurt. A jak ma nurt, to nigdy nie wiemy, gdzie pod tym piaskiem sobie woda robi jakieś wypłycenia i po prostu nie wchodzimy, a szczególnie na końcówki łach, gdyż tam może to się obsunąć i można wpaść do wody i naprawdę wtedy jest duże prawdopodobieństwo utraty zdrowia i życia. Kwestia dopłynięcia to też jest parę minut, tak? Także mówię, tu ostrzegam.
24: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
0: O tym się mówi w Toruniu.
24: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu gotują piernikalia, które od dzisiaj przez cały weekend ponownie zamienią kampus UMK w największą plenerową scenę miasta, łącząc koncerty topowych polskich artystów, studencką energię i dwa dni nieprzerwanej zabawy.
1: Czy na juwenalia się wybierasz?
2: Nie wybieram się.
1: A dlaczego?
2: Znaczy ja powiem tak, ja jestem na pierwszym roku.
1: To właśnie jak pierwszy rok, to może właśnie tym bardziej powinno się świętować.
2: Nie jestem tym typem osoby.
1: Na juwenalia się wybieracie?
3: Wybieramy.
1: A na które zespoły najbardziej?
3: NA.
1: Pod kątem line-upu, dobry ten line-up w tym roku, czy nie?
3: Myślę, że spoko. Na pewno progres względem tego, co było rok temu. Myślę, że to dość subiektywna opinia, ale mimo wszystko lepiej mi siedzi na przykład Żabson, Young Iggy od Chivasa czy Szpak. Jak razem jesteśmy w tym vibe'iku, to nawet jakby dali średni ten line-up, no to i tak by był klimat. No klimat nie do zastąpienia, to nie chodzi o koncerty, tak naprawdę.
24: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Piernikowy line-up publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. W Toruniu powstaną kolejne zielone przystanki MZK. Do 29 października rośliny pojawią się na wiatach przy szosie Lubickiej, Redygiera, przy Kaszowniku oraz przy Kraszewskiego. W sumie chodzi o 10 wiatw wyposażonych w przyłącza wodociągowe i instalacje nawadniające rośliny. Prace przy zielonych przystankach będą warte ponad 1 000 000 zł. Do projektu dołoży się Unia Europejska. Słuchacie raportu? Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma ostatecznie stacjonować w Polsce. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje wczorajszy lakoniczny komunikat Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
13: Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone, ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy, tak mówił Radosław Sikorski.
24: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
24: Nawet 23 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jutro będzie cieplej, nawet do 26 stopni, także bez deszczu. Natomiast w niedzielę może przelotnie popadać, ale nadal będzie bardzo ciepło.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
26: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tak, zaczynamy tę godzinę. Dzień dobry, po 10:00 jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej do weekendu. Niektórzy to już chyba tak mentalnie, psychicznie pakują plecak na weekend. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, pozdrawiamy.

Radio Gra.

0: w nocy z piątku na sobotę albo z soboty na niedzielę najfajniej ogląda się miasto nocą. To Demono w Radiu Gra. A tu tymczasem coś z nowinek technologicznych, naukowych. Firma z Teksasu poinformowała o wykluciu 26 zdrowych kurczaków, które powstały z wykorzystaniem w pełni sztucznego jajka. Według naukowców to krok w kierunku odtworzenia wymarłych gatunków, bo będzie można z takiego sztucznego jajka odtworzyć na przykład ptaka Dodo albo gigantycznego ptaka Moa z Nowej Zelandii. No i w tym wypadku na 100% wiadomo, że jajko było pierwsze.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?

0: Proste. Aktywuj na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Copernicus.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
12: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.

Jedziemy, jedziemy. Hity pełne energii w radiu gra Velvet i Chemistry, a teraz dwie weekendowe imprezy na kółkach właśnie 23 maja, czyli jutro. Toruniem zawładną rolkarze. Czeka nas kolejny Night Skating Toruń. Start wydarzenia zaplanowano na 19.30 na parkingu przy centrum handlowym Toruń Plaza, do przejechania aż 10 km. Druga impreza na kółkach w niedzielę na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego odbędzie się Mercedes-Benz Gathering. Zjadą właściciele Mercedesów z całego świata. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 aut i fanów marki z całej Europy i z całego globu. Odjazdowo, można powiedzieć, a my gramy dalej teraz Roxy Węgiel na szerokich wodach. Nasze

0: piosenka w przyszłym roku będzie miała 40 lat, a w ogóle nie słychać. Za chwilę o pogodzie, chociaż wiemy już, że będzie pięknie, ciepło i słonecznie, a potem kolejne gorące hity, będzie m.in. Enrique Iglesias, będzie też zespół Piersi.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Nawet 23 stopnie Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny w Toruniu. Jutro będzie cieplej, nawet do 26 stopni, także bez deszczu. Natomiast w niedzielę może przelotnie popadać, ale nadal będzie bardzo ciepło.
2: To jest Radio Gra. You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Calvin Harris robi to po swojemu, My Way w Radiu Gra. Gorący weekend przed nami, niektórzy będą chcieli przed tym upałem się schować. A gdzie najlepiej? Oczywiście w kinie. To podpowiem, że w ten weekend mam oczekiwaną premierę przede wszystkim przez fanów Gwiezdnych Wojen, czyli film Mandalorian i Grogu. Historia do tej pory znana z serialu, teraz doczekała się kinowego filmu na ekranie, między innymi Pedro Pascal. Za chwilę 12 w Radiu Gra, najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
11: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TEB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w piątek 22 dnia maja. Mamy 12. Zapraszam na raport i oczywiście prognozę pogody.
2: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Szykują się kolejne zmiany w ruchu na rondzie honorowych dawców krwi. Na Konstytucji 3 maja koło Szpitala Dziecięcego w naszym mieście. Dzisiaj po południu zostanie przywrócona wcześniejsza organizacja ruchu, a także funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Natomiast od najbliższego poniedziałku zamknięta będzie druga zachodnia strona ronda. Wtedy przejazd przez to rondo od Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka oraz Konstytucji 3 maja będzie niemożliwy. Jadąc Konstytucji od Olimpijskiej nie skręcicie w lewo w stronę Kaszczorka. Wytyczony będzie objazd. Zmiany będą również dotyczyły nocnych kursów komunikacji miejskiej. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Zmieniamy temat. Przed nami bardzo ciepły i przyjemny pogodowo weekend. To dobra okazja, żeby nie tylko odwiedzić na przykład Starówkę, ale też skorzystać z terenów zielonych. Jedną z ciekawych opcji na spędzenie wolnego czasu na łonie natury jest nocowanie w lesie. W ramach ogólnopolskiego programu Zanocuj w lesie możemy legalnie biwakować na dziko na wyznaczonych obszarach.
9: Proszę pamiętać, żeby zanim Państwo się wybierzecie, przeczytać regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej każdego nadleśnictwa. A tam między innymi na pewno, w ciemno mogę powiedzieć, że jest napisane, że jeżeli Państwo się wybieracie na więcej niż jedną noc, czyli co najmniej dwie i więcej, w którą spędzicie w jednym miejscu, to proszę zgłosić nadleśnictwu ten fakt, podając lokalizację i namiary do siebie. Ta sama zasada obowiązuje Państwa, jeżeli wybieracie się grupą ponad 9-osobową, czyli 10 i więcej, to już chcielibyśmy wiedzieć.
2: Mówiła Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A teraz czas na zapowiedź, bo dzisiaj w toruńskich sądach odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Atrakcje dla odwiedzających przygotowano zarówno w Sądzie Rejonowym przy Warneńczyka, jak i w Sądzie Okręgowym przy ulicy Piekary. W tym drugim odbędzie się m.in. symulacja posiedzenia aresztowego, ale też podobne posiedzenie sądu skierowane do najmłodszych odwiedzających. Będzie także wernisaż wystawy prac plastycznych nadsyłanych przez uczniów szkół podstawowych oraz dynamiczna symulacja ujęcia przestępców przez policję realizowana na dziedzińcu sądu.
18: Nie trzeba się zapisywać na pokaz techniki operacyjnej, który się będzie odbywał na dziedzińcu podwórka od 17.30 do 18.15. Również ta wystawa prac plastycznych od 17 przez cały czas do 20.30 można w poczekalni budynku głównego właśnie w Piekarach 51 można oglądać te prace i również można przejść, obejrzeć te standardy obsługi. Dwa punkty są przygotowane. Można pobrać bilet do obsługi i przejść sobie spokojnie przez te nasze pomieszczenia, obejrzeć i porównać po prostu jaki postęp nastąpił w sądzie.
2: Mówił Marek Tremerski, dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu, a dzisiejsze wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16.30 do 20.30. Słuchać raportu, transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ogłosił w serwisie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. Już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu. Właściwie bez większych zmian. Oczywiście temperatura może jeszcze trochę wzrosnąć, bo przewidywane na dziś maksimum w naszym mieście to 23 stopnie Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro też bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 26 stopni.
0: Zaczynamy piątkowe popołudnie, jedno z najpiękniejszych w całym tygodniu i nie myślę tutaj tylko o pogodzie. 22 dzień maja, piątek, imieniny świętują Julia, Emil i Ryta. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Dzisiaj mamy także m.in. Dzień Pacmana, Dzień Praw Zwierząt oraz Światowy Dzień Gotów. No, nie wiem jak wy, ale ja na weekend gotów jestem.

0: Triumfator turniejów wielkoszlemowych, tenisowych turniejów ma dzisiaj 39 urodziny. Dobre towarzystwo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w tym towarzystwie się urodzili. A najbardziej wyraźną cechą w osobowości człowieka, który dzisiaj przyszedł na świat, jest jego wielka aktywność. Nie obawia się również trudów i przeciwności losu. Wyróżniają go także ponadprzeciętne ambicje. Wśród zalet także uczciwość, a jeżeli chodzi o wady, co innego mówi, a co innego robi. Za chwilę w prezencie na urodziny Taylor Swift.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
6: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
12: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
11: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
12: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy! Więcej.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Lacium?
14: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Lacium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

radiu gra Phil Collins, a co dzisiaj jest grane w Toruniu? Dzisiaj o godzinie 18 w sali koncertowej Centrum Jordanki zespół Blue Cafe. Na koncercie Grechuta ocalić od zapomnienia. No już wiemy, czego się spodziewać. Przypomnę też o koncertach Piernikaliów. Dzisiaj zagrają Zalia, Young Iggy, Brodka i Nocny Kochanek. Jutro Lota, Margaret, Żabson i Enej. I jeszcze Kombinat Kultury. Tam dzisiaj o 20 Guitar Hit Show of 60s, czyli po prostu gitarowe instrumentalne hity lat 60. zabrzmią na żywo. A to, co słychać w głośnikach, to Another i Talk to You.

0: Ach, co to za głos. Joe Cocker i Tonight w radiu gra, że weekend będzie piękny, to już wiemy. Mówiliśmy już o tym, że w czerwcu żar będzie lał się z nieba. No i teraz synoptycy zdradzają także, co będzie nas czekało latem. Szykują się podobno wyjątkowo ciepłe i pogodne wakacje. Temperatury mają być przynajmniej o 1 stopień wyższe od średniej z ostatnich lat. No pożyjemy, zobaczymy, za chwilę sprawdzimy pogodę na dziś.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. A w tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu właściwie bez większych zmian. Oczywiście temperatura może jeszcze trochę wzrosnąć, bo przewidywane na dziś maksimum w naszym mieście to 23 stopnie Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro też bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 26 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Uhu, uhu, Lanberry w radiu gra w piątkowe popołudnie. Co nas czeka w ten weekend? Oczywiście dobra, gorąca, słoneczna pogoda, to wiemy na pewno. Na pewno hity pełne energii przez całą resztę piątku, soboty i niedzieli. No i jutro po południu pogadamy sobie o filmach i serialach. Zapraszam jutro o 12:00. Mariusz Pucyło, cześć.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Toruniu w Galerii Kopernikus.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: To piątek, 22 maja. Jest 13. W Radiu Gra. Czas na raport.
17: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. W Toruniu trwa Międzynarodowy Kongres Azjatycki. To wydarzenie skupiające się na polityce, gospodarce oraz kulturze. W dyskusjach biorą udział politycy, naukowcy, dyplomaci, przedsiębiorcy i eksperci do spraw Azji, a organizatorem jest Towarzystwo Azji i Pacyfiku.
18: Rozmawiałem przed chwilą z ambasadorem, nowym ambasadorem Chin i faktycznie są bardzo zainteresowani naszą produkcją żywnościową. Prawda jest taka, że województwo kujawsko-pomorskie jest drugim, jeżeli chodzi o potencjał rolniczy, regionem w kraju. Mamy wiele do zaoferowania, ale też myślę, że jako gospodarka, która szuka swojego pomysłu na innowacyjność, możemy także czerpać z doświadczeń chińskich wiele bardzo korzystnych, powiedziałbym, rozwiązań i to się dzieje.
17: Mówił Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek naszego województwa. Teraz zmieniamy temat, bo Toruń oczywiście żyje także piernikaliami, które odbywają się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. To przecież wielkie święto studentów, a dzisiaj rozpoczynają się koncerty plenerowe. Sprawdźmy, co nas czeka.
19: A jeszcze przed koncertami serdecznie zapraszam na pochód piernikaliowy, który ruszy 22 maja o 17 spod kotłowni. Tutaj serdecznie zachęcam także studentów do przebierania się, żeby tutaj wspólnie manifestować to, że jesteśmy właśnie studentami, że jesteśmy w tym Toruniu, mamy się dobrze i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić. Jeżeli chodzi chodzi o koncerty, to w piątek, w sobotę o 19 będzie otwarcie bramek i w piątek wystąpią Zalia, Young Iggy, Brodka oraz Nocny Kochanek, a w sobotę zespół studencki Lota, który wygrał także piątą edycję pojedynku kapel, potem Margaret, Żabson i N.A.
17: Zapowiadała Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK, a tegoroczne piernikalia odbywają się pod naszym radiowym patronatem. Wszystkie informacje znajdziecie na gra.fm. Polecamy waszej uwadze nasz radiowy portal. Zmieniamy temat. Pojutrze, w najbliższą niedzielę na toruńskiej motoarenie odbędzie się dziecięcy wyścig kolarski i piknik pełen atrakcji. Choć limit miejsc na same wyścigi rowerowe dla dzieci na torze żużlowym wyczerpał się w mgnieniu oka, cała strefa dodatkowych darmowych atrakcji jest otwarta dla każdego bez zapisów w godzinach od 10 do 13. A w programie m.in. bezpłatne jazdy na motocyklach, pitbike dla dzieci, spotkanie z młodymi żużlowcami KS Toruń i trenerem Janem Ząbikiem. Będą też trenażery i spotkanie z zawodniczkami Pacific Toruń i nie zabraknie również darmowego znakowania rowerów oraz strefy edukacyjnej przygotowanej przez policjantów z naszego miasta. Impreza odbywa się pod naszym radiowym patronatem.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Uwaga uczniowie, to już ostatnie chwile, by poprawić oceny końcowe na świadectwach. Do wakacji został miesiąc.
20: Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje.
21: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
22: Tak.
21: I jaki masz plan na to?
22: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
17: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał Piotr Bułakowski.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Nawet do 23 stopni Celsjusza, na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny. I początek weekendu w Toruniu, jutro także będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą nawet do 26 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
16: Już po 13:00 wyczekiwany weekend coraz bliżej i to jaki weekend, piernikalia, masa koncertów, wydarzeń, atrakcji, sport, kultura, a do tego fenomenalna pogoda. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry. Dziś imieniny Heleny i Wiesławy. Wszystkiego dobrego. Dziś także urodziny Lecha Ziółkowskiego. Wszystkiego dobrego, bracie. Spokoju i nadziei. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Już teraz w Radiu Gra.

0: Madness w Radio Gra Our House. To jest kawałek, który ma w sobie tę moc. Mam nadzieję, że wy też macie mnóstwo mocy i energii, żeby przeżyć te wszystkie piernikalejowe koncerty. Startujemy dziś o 20:00 od występu Zali, później Young Iggy, Brodka i Nocny Kochanek, który swój koncert rozpocznie już po godzinie 1:00. Jutro od 20:00 Lota, Margaret, Żabson i na koniec Enej, ale to tylko te główne wydarzenia, a cały plan tegorocznych piernikaliów znajdziecie na naszej stronie www.gra.fm. Dziś sporo na ten temat. Będziemy rozmawiać z samymi studentami, ale udało nam się także porozmawiać z twórcami filmu Całopalenie. Krzysztof Zanussi od kilku dni kręci w Toruniu, jak twierdzi, najprawdopodobniej swój ostatni film. O czym będzie, jak przebiegały zdjęcia tego, także dowiecie się z tego programu. A muzycznie już po przerwie Kamrata, później Dua Lipa.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach.

0: licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Piękny początek weekendu, ale niestety mamy niepokojące informacje mówiące o pożarze traw na toruńskim poligonie. Więcej informacji już wkrótce w naszych serwisach.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: Dzień mamy coraz bliżej, a my przypominamy i już wprowadzamy w atmosferę tego wyjątkowego dnia. Wystarczy wejść na stronę www.gra.fm i tam uzupełnić hasło Kochana mamo, chciałabym bądź chciałbym ci powiedzieć, a później to już to, co serce wam podpowie. Wydaje się to być proste, ale tyle słów, tyle emocji, tyle spraw do przekazania i czuć się to w waszych opowieściach. Są tacy, którzy piszą naprawdę długie historie, ale na przykład Marlena napisała: mama wszystkich zastąpi, ale mamy nie zastąpi nikt. A ja powiem tak, że to waszych słów dla waszych mam nic innego nie zastąpi. A za najciekawsze odpowiedzi dołożymy wspaniały bukiet kwiaty od naszego sponsora. Zajrzyjcie, powalczcie. Kolejny finał już dzisiaj po 15.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rozo, jak nie my, to kto? Jak nie Radio Gra, to kto wam przypomni, że dziś i jutro wielkie studenckie szaleństwo już na finał tegorocznych piernikaliów. Ale czy przez ten weekend będzie tylko szaleństwo, czy też jakaś nauka?
1: Już zaczynają się zaliczenia od przyszłego tygodnia, więc jak najbardziej nauka też.
2: Wydaje mi się, że bardziej to imprezowo będzie się działo. Są rzeczy ważne i ważniejsze.
0: No pewnie. Zasady muszą być. A już po przerwie w Radio Gra Sabrina Carpenter zaserwuje wam espresso.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
19: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
20: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
20: Rossmann.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie. Nawet do 23 stopni Celsjusza na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak pogodowo zapowiadają nam się najbliższe godziny. I początek weekendu w Toruniu jutro także będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą nawet do 26 stopni.
2: To jest Radio Gra.

0: Shaky Stevens w Radio Gra, legenda lat 70. i 80., ale przypomnijmy, w 2018 roku wystąpił w toruńskiej arenie. A już za chwilę 14 i kolejny raport Radia Gra.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Spiec

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Kochana, ale masz wypieki.
6: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
5: Chodziło mi o te wypieki.
6: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj!
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Toruń, Lelewela 33.
7: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: To piątek, 22 maja, 14 na zegarach. W Radiu gra czas na raport.
13: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Pod koniec czerwca rozpocznie się toruński festiwal filmowy Bella Toffee Fest. Organizatorzy zdradzają pierwsze szczegóły. Poznaliśmy laureatkę Złotego Anioła za niepokorność twórczą. Z tymi informacjami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: To Agata Kulesza, czyli jedna z najważniejszych postaci polskiego kina. Dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska podkreśla, że Agata Kulesza to artystka, która wyznacza trendy i za każdym razem podnosi poprzeczkę aktorskiego kunsztu. W ramach festiwalu widzowie zobaczą trzy filmy z jej udziałem: To Róża Wojciecha Smarzowskiego, Ida Pawła Pawlikowskiego oraz Moje córki krowy Kingi Dębskiej. Co ważne, przewidziano również spotkanie z Agatą Kuleszą, które odbędzie się 27 czerwca.
13: A festiwal potrwa właśnie od 27 czerwca do 3 lipca. Zmieniamy temat. Przed nami ciepły i przyjemny pogodowo weekend w naszym mieście, a to oznacza, że być może niektórzy z Was zdecydują się na wypoczynek nad wodą. Pamiętajcie jednak, aby odpoczywać z rozsądkiem.
15: Jakie są takie najczęstsze przyczyny wypadków właśnie w wodzie?
16: Króluje alkohol. A jak alkohol, to wiadomo, brawura, przecenianie własnych możliwości i tak dalej. Tak, jeżeli spożywamy jakiś alkohol, po prostu nie wchodźmy do wody. To będzie bezpieczniej dla nas, znaczy dla tych, którzy zażywają tej kąpieli wodnej, a poza tym też przecenianie swoich umiejętności pływackich. Często bywa tak, że osoba w jakimś wieku już starszym, kiedy bardzo dobrze pływała, ale po latach niestety te umiejętności gdzieś tam uciekają i przecenianie swoich umiejętności. Jeżeli wchodzimy, pływamy w jeziorze, zaopatrzy się za parę złotych, dosłownie w dyskontach można kupić takie bojki, które można założyć na siebie i po prostu z tym pływać.
13: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Choć do wakacji pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz polecamy Wam więcej wątków z tej rozmowy, a znajdziecie je na gra.fm. Teraz czas na informacje dla pasażerów pociągów. Za nieco ponad miesiąc na tory wróci ważne połączenie finansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Dokładnie 27 czerwca na trasy ruszy sezonowy bezpośredni pociąg z Bydgoszczy Głównej na Hel. Będzie kursował codziennie z naszego regionu, ma wyruszać przed południem, a na Kujawy wracać wieczorem tego samego dnia. Z początkiem wakacji uruchomione zostaną także pozostałe wakacyjne składy. To pociąg Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk z Torunia w Bory Tucholskie. Polsce. Słuchacie raportu? Do bazy lotniczej w Łasku przylecą dziś trzy pierwsze samoloty F-35. Przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
13: W sumie polska armia kupi od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. A już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. To ma być słoneczny i przyjemny pogodowo weekend z przewidywaną maksymalną temperaturą w naszym mieście w granicach od 23 do nawet 26 stopni w niedzielę. Dziś i jutro bez deszczu, natomiast w niedzielę może przelotnie popadać.
12: Już po 14:00, weekend coraz bliżej, jak słyszymy, z fenomenalnymi prognozami. Jutro, pojutrze nawet do 25-26. Gorąco na pewno będzie na toruńskich piernikaliach i do toruńskich studentów. Powrócimy już za chwilę.

0: Radio Gra. Szaleć czy nie szaleć? Oto jest pytanie na rozpoczęcie tegorocznych piernikaliów. Kiedyś czekało się na to cały rok i to nie tylko będąc studentem, bo była to gwarancja dobrej zabawy i tego, że robiło się dookoła piękniej i bardziej kolorowo. A jak jest teraz? Pytaliśmy studentów.
1: Nie wybieram się. Muszę do domu jechać.
2: A znasz w ogóle line-up? Wiesz, jakie zespoły będą?
1: Nawet fajne, tak.
2: A jak w ogóle znajdujesz Juvenalia? Czy dobrze, że to się jeszcze odbywa? Czy studenci to rzeczywiście jakby celebrują, czy to już przechodzi trochę do lamusa?
1: Trochę przechodzi do lamusa, bo moi koledzy też tak średnio się wybierają, nie wszyscy, więc... Ale jednak fajnie, że jest taka inicjatywa.
3: Wybieram się, będę.
2: Jak line-up sobie znajdujesz w tym roku?
3: Planuję być na wszystkich, ale bardzo spoko, a mi się najbardziej podoba.
2: Pytam tutaj twoich kolegów i twoje koleżanki, czy ludzie się jeszcze przebierają, bo tak mówią, że tak niekoniecznie.
3: No, już niezbyt. Raczej tylko jak są te pochody, jak teraz jest piernikalia w Olipie, no to bardziej tylko wtedy, jak będzie pochód. Nie wiem sobie, czy to ma jakiś powód, no tak po prostu już się tego nie robi i tak wyszło z mody po prostu.
0: No jak to? Przecież dobra zabawa nigdy nie wychodzi z mody. A w radiu gra już za chwilę. Ed Sheeran, a później Spice Girls.
4: Jeśli potrzebne.
0: Za chwilę Ed Sheeran, a później Spice Girls.
4: Reklama.

0: Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Serwis Select.
1: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest. Do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro.

To Ed Sheeran w Radio Gra, 22 minuty po 14. Mamy trochę więcej szczegółów na temat pożaru. Pali się trawa, dokładnie 3 hektary na toruńskim poligonie. W akcji bierze udział 20 zastępów przy wsparciu dromaderów, nawet helikoptera. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych serwisach.

Czas na piątkowe Radio Gra poleca. Odpinamy kołnierzyki, bo Toruń właśnie przejmują studenci. Przypomnijmy, trwają piernikalnia UMK pod patronatem Radia Gra. No i dodajmy, że od teraz aż do niedzieli rano studenci z ważną legitymacją jeżdżą komunikacją miejską zupełnie za darmo. A dziś na piernikaliowej scenie to prawdziwy ogień. Od 20:00 Zalia, potem Young Iggy, Brodka i heavy metalowe szaleństwo z nocnym kochankiem. Alternatywnie proszę bardzo, o 18:00 w CKK Jordanki Blue Cafe w projekcie Grechuta Ocalicie od zapomnienia, czyli nowe dynamiczne aranżacje klasyków marka Grechuty. A jeśli szukacie letnich wibracji, przy 30 stopniach klub Laba startuje o 20:00, a za sterami DJ Funk D. Dzieciom i rodzicom zapowiadamy już także jutrzejszy festyn rodzinny Lewobrzeże Dzieciom, który startuje w samo południe na terenie SP12 przy ulicy Strzałowej. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Sara Pach. Poleca Radio Gra.

0: Denzel, you spin me round like a record. Uwaga, jeżeli wybieracie się na piernikajowe koncerty, to ostrzegamy, że na teren tychże nie będzie można wnosić butelek szklanych, puszek i butelek plastikowych, także profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer wideo, chyba że macie akredytację. A w Radiu Gra po przerwie Eric Carmen, a później Hunter X Golden.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.

obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Mamo, one latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
12: Po reklamie.
13: To ma być słoneczny i przyjemny pogodowo weekend z przewidywaną maksymalną temperaturą w naszym mieście w granicach od 23 do nawet 26 stopni w niedzielę. Dziś i jutro bez deszczu, natomiast w niedzielę może przelotnie popadać.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Hunter X Golden w Radio Gra. Choć nasi żużlowcy w ten weekend w PGE Ekstralidze odpoczywają, to nie znaczy, że nie będzie emocji żużlowych. Dziś o 17:00 finał Speedway of Nations 2 w Pradze, a Polskę reprezentować będą Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor i Kevin Małkiewicz. Natomiast już jutro Grand Prix w Pradze, a tam mocno trzymać będziemy kciuki chociażby za Patryka Dudka. W Radio Gra już teraz Bruno Mars, a później Elton John i Kiki Dee.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
5: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
4: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
5: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
4: I mają to wszystko?
5: Tak jest, do tego w super cenach.
4: To na co czekamy?
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Młyniec pierwszy, Polna 4.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteś

0: w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy! Po więcej.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
4: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
5: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
6: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
7: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
6: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
7: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
8: Po reklamie.
9: Początek weekendu coraz bliżej. Piątek, 22 maja o 15:00. Zapraszamy w Radiu Gra na raport.
10: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, będziemy razem do godziny 18:00. Zapraszam. Pożar trawy na poligonie wojskowym. Od tego tematu zaczynamy raport Radia Gra. Ogień objął 3 hektary. Na miejscu działa 20 zastępów Straży Pożarnej, wspieranych przez samoloty dromader i helikoptery gaśnicze. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
10: W centrum Torunia doszło do serii włamań do taksówek. W nocy ze środy na czwartek wybito szyby w pojazdach należących do różnych korporacji i skradziono znajdujące się w nich przedmioty. Zgłoszono już kilkanaście takich przypadków. Wszystkie incydenty miały miejsce na różnych parkingach w centrum naszego miasta. Policja przygląda się sprawie, prowadzone są oględziny, przesłuchania świadków i zbierane są materiały dowodowe. Policjanci apelują do świadków zdarzenia o kontakt z komisariatem policji Toruń-Śródmieście. Całą sytuację opisujemy też na gra.fm. Zmieniamy temat. Szykuje się piękny majowy weekend. To dobra okazja, żeby nie tylko odwiedzić na przykład toruńską Starówkę, ale też skorzystać z terenów zielonych. Jedną z ciekawych opcji na spędzenie wolnego czasu na łonie natury jest nocowanie w lesie. W ramach ogólnopolskiego programu Zanocuj w lesie możemy legalnie biwakować na dziko na wyznaczonych obszarach. Warto jednak pamiętać o ważnej zasadzie.
12: To nocowanie w lesie odbywa się w oparciu o zasadę żadnych śladów. Czyli tak jak przyszedłeś, przyszłaś i nie było śladu, że wcześniej ktoś tam był, tak samo po sobie to miejsce trzeba zostawić. Czyli nie ma mowy o wygniecionej ściółce leśnej, bo się z karimatą ktoś rozłożył, albo o tartym drzewie, korze drzewa, no bo trzeba było gdzieś hamak rozwiesić. Trzeba to zrobić naprawdę rozmyślnie, przygotować się do tego, zabrać ze sobą wodę, jedzenie.
10: Mówiła Honorata Galczewska, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Choć nocowanie w lesie to bardzo atrakcyjna forma wypoczynku, to warto pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych. Do tego tematu wrócimy za godzinę. Dzisiaj w toruńskich sądach odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Atrakcje dla odwiedzających przygotowano zarówno w Sądzie Rejonowym przy Warneńczyka, jak i Sądzie Okręgowym przy ulicy Piekary.
13: Sąd Okręgowy bierze udział cyklicznie. Jest bardzo duże zainteresowanie. W momencie, kiedy pojawiają się właśnie zapisy, one zapełniają się te miejsca w ciągu jednego, dwóch dni. Zauważyliśmy doskonałą atmosferę, ponieważ oczywiście można wejść na normalne rozprawy jako publiczność, ale to nie jest to samo. Podczas symulacji można zadawać pytania, pan sędzia tłumaczy, nie tylko sędzia, bo również prokuratorzy, adwokaci, również ci aplikanci, którzy biorą udział, oni cały czas opowiadają, dlaczego to się odbywa tak, bo sama rozprawa to jest pewien rodzaj teatru, który każdy ma pewną swoją rolę.
10: Mówił Marek Trymerski, dyrektor Sądu Okręgowego w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
14: Po kaski przychodzą?
15: Nie.
16: Po malutku, ale nie ma tak, że są tłumy.
14: Dużo trzeba wydać?
17: Tu zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci.
10: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie Dominik Smaga.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam na raport sportowy. Bartosz Zmarzlik w sobotę powalczy o 4. zwycięstwo w Grand Prix na praskim torze podczas 2. rundy żużlowych Mistrzostw Świata. Rok temu Zmarzlik był to najlepszy. W zawodach występują także Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. W pierwszym tegorocznym turnieju zwyciężył Kacper Woryna, drugi był Dan Bewley i trzeci Bartosz Zmarzlik. W Pradze nie pojawią się kontuzjowani Fredrik Lindgren i wspomniany Dan Bewley. Zastąpią ich Anders Thomsen i Jan Kwiech, a dziką kartę otrzyma 18-letni Czech Adam Bednar. Przypominamy, że Dan Bewley, zawodnik Betard Sparty Wrocław, uległ poważnemu wypadkowi podczas środowego meczu żużlowej Ligi Duńskiej. Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez Sportowe Fakty wynika, że najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada powrót Brytyjczyka na fazę play-off obecnego sezonu.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: To kolejne słoneczne popołudnie w Toruniu. Teraz termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Dzisiaj nie powinno padać. W weekend będzie jeszcze cieplej. W niedzielę maksymalna temperatura wyniesie nawet 26 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę słońce będzie dominować na niebie, choć pojawią się też miejscowe zachmurzenia.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: O, można powiedzieć, że studenci się doczekali wymarzonej pogody. Mam wrażenie, że przez lata albo padało, albo, no powiedzmy, było dosyć chłodno, a teraz piękna pogoda, świetne koncerty. Życzymy wam dużo dobrej zabawy. A w radiu gra już teraz Michael Jackson.

0: George Ezra w Radio Gra i Shotgun, a w naszym studiu jak zwykle wystrzałowy swoim poczuciem humoru Artur Stochla.
1: W naszym mieście trwa kolejna edycja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Uczestnicy zgodnie podkreślają, że to okazja do wymiany doświadczeń, rozwoju biznesu i wprowadzenia nowych rozwiązań. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że od teraz w Toruniu zaczną zatrudniać nieletnich na głodowych stawkach. Chociaż najbardziej martwią mnie kwestie badawcze. Po wydarzeniach z 2020 roku do pełni szczęścia brakuje nam tylko gęsiej grypy albo piernikowego zapalenia płuc. Nie oznacza to, że jestem przeciwny takim kongresom. Wręcz przeciwnie, uważam, że musimy być otwarci na inne kultury i czerpać wiedzę skąd się da. Tylko ostrożnie. Podczas kongresu najmniej zadowoleni byli przedstawiciele branży fitness. Podobno, gdy zapytali gości, ile pompek są w stanie zrobić w minutę, usłyszeli w odpowiedzi, że jedną do piłki i dwie do roweru. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Edward Maja, Stereo Love w Radio Gra. Teraz też o miłości, ale do naszych mam. Przypomnijmy, już we wtorek ten wyjątkowy dzień.
1: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
2: Halo?
0: Cześć Grażyno, Mariusz Składanowski, Radio Gra, dzwonię w sprawie konkursu Kochana Mamo. Tak pięknie napisałaś i to jest tak długa i wzruszająca opowieść, ale po jej przeczytaniu pomyślałem, ale masz wyjątkową, mądrą, rozsądną, kochającą mamę. Tak najkrócej jak mogę tylko powiedzieć.
2: Oczywiście, jest, była i będzie.
0: Tak pięknie pisałaś i opisywałaś te różne sytuacje i te rady, które także w tobie zakrzewiła, typu często powtarzałaś mi, nie musisz być idealna, bądź po prostu sobą, a kończysz to wszystko prostym. Dziękuję ci, mamo, za to, że jesteś moją mamą. Dostałaś dobre wzorce.
2: Tak, bardzo dobre, najlepsze.
0: Przekazujesz dalej właśnie te wzorce, wiesz po prostu, jak być dobrą mamą.
2: Tak, staram się to bardzo. Codziennie uczę się czegoś nowego.
0: Myślę, że do tych pięknych słów, które przekazałaś za naszą sprawą, dołożymy jeszcze piękne kwiaty od naszego sponsora. Wygrywasz voucher wartości 150 zł. Jak z takimi kwiatami udasz się jeszcze do mamy, to myślę, że to będzie niezapomniany dzień mamy. Teraz jeszcze możesz tak bezpośrednio od siebie przekazać gorące słowa dla mamy.
2: Mamo, dziękuję ci, że jesteś. Wystarczy.
0: Pewnie.
2: Ona będzie wiedziała wszystko.
1: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Enej w Radio Gra, a w nocy z soboty na niedzielę, dokładnie o 12:30 na Juvenaliowej, czyli piernikaliowej w Toruniu scenie. Jak podoba wam się tegoroczny line-up?
1: Enej mi się najbardziej podoba. O Nocy Kochanek też oczywiście bardzo fajnie. Śpiewane, tańczone, wszystko.
2: Na Żabsona najbardziej czekam. Tych czterech przynajmniej znam. Enej, Margaret, Young Iggy i Żabsona to znam. Nie orientuję się, kto tam gra dalej.
3: Myślę, że spoko. Na pewno progres względem tego, co było rok temu.
0: A ja przyznaję, czekam na dzisiejszy koncert Brodki, który rozpocznie się po 23:15.
4: Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,500 zł z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To kolejne słoneczne popołudnie w Toruniu. Teraz termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Dzisiaj nie powinno padać. W weekend będzie jeszcze cieplej. W niedzielę maksymalna temperatura wyniesie nawet 26 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę słońce będzie dominować na niebie, choć pojawią się też miejscowe zachmurzenia.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₩12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
19: Dzień dobry, sąsiadce. Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
20: To do zobaczenia.
19: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
21: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Po reklamie.
24: Na zegarach 16. Weekend można zaczynać, a my rozpoczynamy kolejny raport Radia Gra.
25: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. Cały czas trwa akcja strażaków na toruńskim poligonie. Tam doszło do pożaru traw. Ogień pojawił się na 3 hektarach. Na miejsce skierowano 20 zastępów straży pożarnej. O tym piszemy też na gra.fm.
26: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
25: Jutro startuje remont przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Kirii w Toruniu. Prace potrwają do 3 czerwca. Zamknięty zostanie wylot ze wschodniej w skłodowską Kirii. Przejazd będzie będzie możliwy tylko dla autobusów MZK. Ruch na Skudowskiej Kirina wprost będzie się odbywać bez zmian, ale zamknięte będą pasy do skrętu we wschodnią. Prawo skręty dla pojazdów jadących od strony Dworca Wschodniego i lewo skręt od strony Olsztyńskiej. Więcej informacji o zmianach publikujemy też na gra.fm. Teraz wracamy do programu Zanocuj w lesie. To opcja na legalny biwak na dziko na wyznaczonych leśnych obszarach w Toruniu i okolicach. Choć nocowanie w lesie to bardzo atrakcyjna forma wypoczynku, to warto pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych. Mowa tu m.in. o pożarach. Przypominamy, że od tego roku obowiązują surowsze kary za rozniecanie ognia i inne zachowania stwarzające zagrożenia pożarowe.
0: Kto wywołuje pożar, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, może podlegać karze pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat. To, co teraz te sankcje wnoszą, to przede wszystkim one uderzają nie tylko w tych celowych podpalaczy, ale również za osoby, które właściwie nie dbają o bezpieczeństwo pożarowe w swoim otoczeniu.
25: Mówiła starszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zmieniamy temat. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu przypominają: nie wchodźmy na piaszczysty brzeg Wisły i łachy rzeczne.
1: Mam cały czas wrażenie, że to jest bagatelizowane, a taka właśnie akcja ratunkowa chociażby na łachach, ona jest też jakby utrudniona, tak? Bo jeżeli człowiek się zapadł w tym piasku pod wodę, to też jakby dotarcie przez ratowników jest cięższe.
2: Przede wszystkim łachy są na wypłyceniach. Często my tam po prostu dopłynąć nie możemy, czy zostawiamy na wypłyceniach i udajemy się tam, żeby komuś pomóc, ale pamiętajmy, że w przypadku zerwania się jakiejś części łachy, ta osoba nie dość, że jest zasypana piaskiem, to jeszcze zalana wodą. Oglądajmy Wisłę, ale nie kąpiemy się, nie wchodzimy na łachy.
25: To był Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu, z którym rozmawiał Artur Stochla. Lokalną część raportu kończymy zaproszeniem na niedzielę. Na motoarenie w Toruniu odbędzie się dziecięcy wyścig kolarski i niedzielny piknik pełen atrakcji. Choć limit miejsc na same wyścigi rowerowe dla dzieci na torze żużlowym wyczerpał się w mgnieniu oka, cała strefa dodatkowych darmowych atrakcji jest otwarta dla każdego bez zapisów. Impreza odbędzie się w godzinach od 10 do 13 pod naszym radiowym patronatem. Wstęp jest bezpłatny.
26: Wiadomości ogólnopolskie.
25: Za kilka dni Dzień Matki, ale teraz o akcji, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety. 26 maja Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi pod hasłem Badamy nie tylko mamy. Jej celem jest zwiększenie świadomości, że wcześniej wykryty rak jest wyleczalny. Amazonki będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
25: To jest przyjemne, ciepłe popołudnie w Toruniu i tak też będzie wieczorem i w nocy. Dzisiaj nie powinno padać, teraz termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Wieczorem będzie podobnie, a w nocy zobaczymy 11 kresek. Weekend zapowiada się podobnie, dużo słońca i trochę chmur, z których nie powinno padać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
24: Już za godzinę spod studenckiej kotłowni ruszy marsz piernikaliowy. Poznamy króla i królową, a później od 20 wielkie koncertowe szaleństwo. A w tej godzinie w Radiu Gra powrócimy na plan filmowy z Krzysztofem Zanussim w roli głównej.

0: Fun Factory Celebration w Radio Gra. Od kilku dni Toruń przeżywa swoje filmowe święto. W naszym mieście trwają zdjęcia być może do ostatniego filmu Krzysztofa Zanussiego, Całopalenie. Jak deklaruje sam reżyser, to film o poszukiwaniu sensu i na ten temat z twórcą rozmawiał także Artur Stochla.
1: Chciałem przede wszystkim zapytać o ten wymiar duchowy. To może trochę tak osobiste, co powiem, ale sam niedawno przechodziłem dosyć ciężką operację i tak trochę zmienił się mój cały obraz. Pan miał swoje poważniejsze problemy ze zdrowiem i też jakby, czy to właśnie widz będzie mógł zobaczyć w tym filmie, odkryć taką swoją drogę duchową może.
2: Nie, no bardzo trafnie pan wydedukował, że jak się coś takiego przeżyje, to się chce o tym opowiedzieć. Jeżeli jest jeszcze dane przeżyć, ja też jestem po takiej zapaści, która mnie dotknęła w czasie operacji, a teraz tutaj w czasie zdjęć. Za każdym razem, kiedy się ocieramy o coś ostatecznego, kiedy rozumiemy, że przemijamy, a przemijanie jest pewną oznaką życia, ona nie jest złe sama w sobie. No ale ku czemu to zmierza? No tych pytań nie można zdusić, nie można ich jakby zlekceważyć, powiedzieć to nieważne, nie zawracajmy sobie głowy. Żyjmy wesoło tym, co nam jest dane. Nie, to się tak nie da. To wyjdzie potem gdzieś jako takie kłamstwo, któreśmy wybrali. Trzeba patrzeć i ciągle szukać, gdzie jest prawda o nas samych, gdzie jest prawda o świecie, którym jesteśmy. W tym filmie gdzieś tam pada zdanie, że śmierć nie musi być karą, może być nagrodą.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99.

0: Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Czas na kolejne zapowiedzi weekendu z toruńskiego frontu imprezowego. Ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco. Przypomnijmy, dziś na piernikaliach od 20:00 Zalia, Young, Iggy, Brodka oraz Nocny Kochanek. A jutro drugi dzień piernikaliowego szaleństwa pod naszym patronatem. W planie od rana śniadanie na trawie, o 12:00 kultowy mecz w Błocie na Wembley, a wieczorem na scenie Margaret Jobson i chociażby żywiołowy Enej. Studenci, przypominamy, że legitymacje to wasz darmowy bilet na miejskie autobusy i tramwaje aż do niedzieli. A poza tym w sobotę o 19:30 spod plazy rusza Night Skating Toruń. 10 km nocnego przejazdu na rolkach. Z kolei na dachu CSW elektronika i zachód słońca, czyli impreza rooftopowa przed kobitami. A w niedzielę na lotnisku wielki Auto Moto Festival z paradą Mercedesów na bulwarze filadelfijskim. Szczegóły na www.gra.fm.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jak zwykle robi się klimatycznie za sprawą Rosa Ramazzottiego w Radio Gra. Przypomnę, że dziś Heleny i Wiesławy. Wszystkiego dobrego od Radia Gra. Po przerwie Sandra, a później Shuze.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
5: Kochana, ale masz wypieki.
6: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
5: Chodziło mi o te wypieki.
6: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
7: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: To jest przyjemne, ciepłe popołudnie w Toruniu i tak też będzie wieczorem i w nocy. Dzisiaj nie powinno padać, teraz termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza. Wieczorem będzie podobnie, a w nocy zobaczymy 11 kresek. Weekend zapowiada się podobnie, dużo słońca i trochę chmur, z których nie powinno padać.
16: To jest Radio Gra.

Choose Only You w Radiogram. Wilfredo Leon, siatkarska legenda i posiadacz Katarzynki w toruńskiej Piernikowej Alei Gwiazd, kompletuje własną szóstkę meczową. Lider reprezentacji po raz czwarty został ojcem, a radosną nowinę wrzucił na Instagrama pod zdjęciem z żoną Małgorzatą i noworodkiem. Napisał tam krótko: jesteśmy pobłogosławieni. Dodajmy, że Wilfredo jest udziałowcem, natomiast jego żona Małgorzata Leon wiceprezesem toruńskiego klubu Cuk Anioły Toruń. Życzymy dużo zdrowia, gratulujemy, no i trzeba zaznaczyć, że do pełnego składu na boisku brakuje już tylko rezerwowych. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
7: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
2: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: Po reklamie.
4: 17. To jest piątek, 22 maja w Radiu Gram. Czas na raport.
5: Rozpoczynamy raport. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od informacji dla kierowców. Chodzi o kolejne zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w rejonie Ronda Honorowych Dawców Krwi w Toruniu. Ma to związek z modernizacją torowiska tramwajowego na ulicy Konstytucji 3 Maja. Wraca przejazd wschodnią stroną ronda. Przestaje obowiązywać objazd, a na stałe trasy wracają także autobusy miejskie. Kolejne korekty czekają nas już w poniedziałek. Zamknięta zostanie zachodnia strona ronda. Przejazd przez rondo od strony Ligi Polskiej w kierunku Kaszczurka oraz Konstytucji 3 maja będzie niedostępny. Dla kierowców jadących Konstytucji 3 maja od strony Olimpijskiej obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzono Konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości krzyżówki z Wyszyńskiego.
6: O tym się mówi w Toruniu.
5: Za nami Międzynarodowy Kongres Azjatycki, czyli coroczne wydarzenie w Toruniu skupiające się na polityce, gospodarce, kulturze oraz relacjach Europy z Azją. Wśród uczestników znaleźli się naukowcy, dyplomaci, politycy, przedsiębiorcy i eksperci do spraw Azji.
7: W tym roku patronem kongresu jest Uzbekistan. To jest jeden z ciekawszych partnerów w tej chwili w Azji Centralnej dla uczelni. Raptem miesiąc temu odbył się kongres łączący uczelnie polskie i uzbeckie. To był trzeci taki kongres, więc wydaje się, że to jest dla nas trochę biznesowo bardzo wschodzący rynek i rzeczywiście ta wymiana jest możliwa. A w przypadku niektórych kierunków my już współpracujemy z krajami Azji Środkowej, więc jak najbardziej. Przede wszystkim w tej chwili to jest wymiana naukowców. Oczywiście łatwiejsza jest współpraca w ramach Unii Europejskiej. To, co poza, jest znacznie utrudnione, ale to, na czym nam zależy, to to, żeby przyciągnąć studentów stamtąd do nas.
5: Mówił Adam Kola, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prorektor do spraw nauki.
8: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
5: Prezydent Torunia Paweł Gulewski spotkał się z mieszkańcami i przedstawicielami rad okręgów Jakubskie Mokre, Wrzosy i Chałmińskie Przedmieście. Rozmowy toczyły się wokół oświaty, komunikacji miejskiej, dróg, sportu i terenów zielonych. Kolejne spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na najbliższy poniedziałek o godzinie 17.30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy placu Świętej Katarzyny 8. Tym razem dotyczy to Torunian z Bydgoskiego Przedmieścia i Starówki. Zmieniamy temat. Trwają piernikalia UMK. Już od kilku dni studenci mogą korzystać z licznych atrakcji, ale kluczowe punkty programu, czyli koncerty, dopiero przed nami. Na jakich artystów czekają studenci?
9: Na Żabsona najbardziej czekam. Nie, ogólnie podobają mi się. Znam w sensie tych czterech przynajmniej. Znam Enej, Margaret, Young Iggy i Żabsona, to znam. Nie orientuję się, kto tam gra dalej, ale jak najbardziej.
10: Wybieramy się.
11: Jak wam się line-up podoba w tym roku? Fajny, nie fajny?
10: Jest okej. Okay. Jest spoko. No.
11: A jakiś zespół konkretnie czekacie?
10: Na Enej.
5: Rozmawiał Artur Stochla. A w tym momencie spod Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia przy Domu Studenckim rusza tradycyjny piernikaliowy pochód. Teraz czas na informacje ze świata. W Polsce wiosna się dopiero rozkręca, a we Francji prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień.
12: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni.
5: Informował Marek Gładysz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: takich upałów jak we Francji w ten weekend na razie się nie spodziewamy, ale Toruń i tak cieszy się dziś słonecznym popołudniem. Termometry pokazują 20-22 stopnie Celsjusza. Wieczorem temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, w nocy spadnie do 11 stopni. W weekend będzie jeszcze cieplej, w niedzielę maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Przez cały weekend dominować będzie słońce, pojawią się tylko miejscowe zachmurzenia, raczej bez opadów.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Uwaga kierowcy, mniej więcej o tej porze powinien już spod popularnej studenckiej kotłowni ruszać pochód piernika Aliowy w stronę miasteczka studenckiego. Bądźcie ostrożni i tolerancyjni. Rock and roll teraz króluje w mieście.

0: słynny reżyser.
1: Dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki wam ten film może jest możliwy.
0: Miło nam to słyszeć. Dużo zdrowia, panie profesorze. W radio gra po przerwie Alessa, później Jermaine Jackson i Pia Zadora.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
10: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
9: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
10: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
11: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Ray Dalton, Do It Again w Radiu Gra. Ostrzegamy i przestrzegamy, choć mam nadzieję, że kierowcy w Toruniu już przywykli, bo od kilku dni można czasami zobaczyć Zeusa, Achillesa albo inne mitologiczne figury. Tak, piernikalia pod znakiem Olimpu. Teraz trwa przemarsz pochodu piernikaliowego w stronę auli UMK, więc pewnie gdzieś tam w okolicy już auli, może na Gagarina, po prostu może być bardzo kolorowo. Bądźcie tam ostrożni. A koncertowo całość rozpocznie dziś Zalia o 20. Około 21.45 Young Iggy, Brodka od 23.15, a Nocny Kochanek od 1.00 w nocy. No wiadomo jak to. Nocny Kochanek. Będzie ogień.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schab wieprzowy bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest, do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
11: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
12: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
13: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: O reklamie.
1: takich upałów jak we Francji w ten weekend na razie się nie spodziewamy, ale Toruń i tak cieszy się dziś słonecznym popołudniem. Termometry pokazują 20-22 stopnie Celsjusza. Wieczorem temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, w nocy spadnie do 11 stopni. W weekend będzie jeszcze cieplej, w niedzielę maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Przez cały weekend dominować będzie słońce, pojawią się tylko miejscowe zachmurzenia, raczej bez opadów.
12: To jest...

0: Armin van Buuren w Radio Gra. Na dziś z mojej strony to wszystko. Mariusz Skolanowski mówię do usłyszenia. Mam nadzieję, że zobaczymy się na piernikaliach, bo tam ekipa Radio Gra będzie miała dla was fajne gadżety, no i mnóstwo dobrej muzyki. Udanego, gorącego weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
8: Torimpex, tani weekend do soboty. Truskawki 15,99 kg. Polędwiczki wieprzowe 24,99 kg. Schaby wieprzowe bez kości 14,99 kg. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
9: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
11: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
12: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
11: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
12: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
13: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: o Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl. Po reklamie.
1: Piątek, 22 maja, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. W centrum Torunia doszło do serii włamań do taksówek. W nocy ze środy na czwartek wybito szyby w pojazdach należących do różnych korporacji i skradziono znajdujące się w nich przedmioty. Zgłoszono już kilkanaście takich przypadków. Wszystkie incydenty miały miejsce na różnych parkingach w centrum naszego miasta. Policja przygląda się sprawie, prowadzone są oględziny, przesłuchania świadków i zbierane są materiały dowodowe. Policjanci apelują do świadków zdarzenia o kontakt z komisariatem policji Toruń Śródmieście. Całą sytuację opisujemy też na gra.fm.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Teraz wracamy do programu Zanocuj w lesie. To opcja na legalny biwak na dziko na wyznaczonych leśnych obszarach w Toruniu i okolicach. Choć nocowanie w lesie to bardzo atrakcyjna forma wypoczynku, to warto pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych. Mowa tu m.in. o pożarach. Przypominamy, że od tego roku obowiązują surowsze kary za rozniecanie ognia i inne zachowania stwarzające zagrożenia pożarowe.
4: Kto wywołuje pożar, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach, może podlegać karze pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat. To, co teraz te sankcje wnoszą, to przede wszystkim one uderzają nie tylko w tych celowych podpalaczy, ale również za osoby, które właściwie nie dbają o bezpieczeństwo pożarowe w swoim otoczeniu.
2: Mówiła starszy brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent Torunia Paweł Gulewski spotkał się z mieszkańcami i przedstawicielami rad okręgów Jakubskie Mokre, Wrzosy i Chałmińskie Przedmieście. Rozmowy toczyły się wokół oświaty, komunikacji miejskiej, dróg, sportu i terenów zielonych. Kolejne spotkanie z mieszkańcami zaplanowano na najbliższy poniedziałek o godzinie 17:30 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy placu Świętej Katarzyny 8. Tym razem dotyczy to Torunian z Bydgoskiego Przedmieścia i Starówki. Zmieniamy temat. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu przypominają: nie wchodźmy na piaszczysty brzeg Wisły i łachy rzeczne.
5: Często ludzie mówią, że oni nie słyszeli, żeby nikt utonął. Nieprawda, były utonięcia i to co prawda lat temu naście, gdzie grupa dzieci pod opieką nauczyciela weszła i część łachy się zapadła i trzy osoby niestety zginęły. Także to się może zdarzyć. Często ludzie nasze nawet prośby czy polecenia, żeby zeszli z łachy, czasami ignorują to. Ale jeżeli są dzieci przy tych osobach, to my zawsze wtedy wzywamy policję, bo jednak to jest narzędzie życia i zdrowia osoby nieletniej.
2: To był Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu. Teraz w Toruniu okolice 20 stopni Celsjusza, nocą ochłodzenie do 11 stopni. W weekend będzie jeszcze cieplej, w sobotę maksymalnie 25 stopni, w niedzielę nawet 26-27. Sobota i niedziela pod znakiem słońca, miejscami niewielkie zachmurzenie, opady nie są prognozowane.
1: W końcu weekend, w końcu podobno nieco cieplejszy, no i niech tak już zostanie. DJ RTK z tej strony, cześć, dzień dobry. W piątek po 18:00 witamy się, a to oznacza, że ruszam roztańczony radiogram.

0: Czyż to będą urodziny? Agnieszka Chylińska jutro w Łodzi świętuje swoją 50. Będzie dużo gości, będzie to urodzinowy koncert na łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście jest wyprzedany, no a dla tych, którzy nie załapali się na bilety, dobre informacje, będzie też transmisja w telewizji. Także będzie można to wszystko zobaczyć i ze swojej własnej kanapy razem z Agnieszką i zaproszonymi gośćmi śpiewać te największe przeboje. No a jest to co świętować, wiele lat na scenie, mnóstwo przebojów, no i ta niepowtarzalna energia. Energetycznego, tanecznego grania będzie u nas jeszcze dzisiaj sporo. Moziman już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
2: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
1: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
2: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus. To o nas!
3: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leon.

0: Merdo Kolafelicze w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Wielosztuki w RTV Euro.

tutaj bez zmian. Morandi bardzo dobrze sprawdza się w piątkowe popołudnia, na przykład na trasie z pracy do domu, a trochę pozmieniało się za to ostatnio u Cleo. Już niekoniecznie słowiańskie klimaty, niekoniecznie słowiańskie stroje, a bardziej szalona kolorystyka, no i brzmienia inspirowane afrobeatem. Cleo zdecydowanie czeka już na lato i chyba właśnie o tym jest jej najnowszy numer. Cleo, kolor lata już teraz w roztańczonym Radiu Gra.

0: Nostalgiczny ukłon w stronę poprzednich dekad. Symbol zmęczenia światem, a niektórzy piszą nawet, że przejaw buntu. Natrafiłem właśnie na informację o powrocie słuchawek na kablu. Tak, osoby, które chcą być teraz na czasie, rezygnują świadomie z tych bezprzewodowych słuchawek i sięgają po takie tradycyjne, to co często lubiły się plątać. Trend jest podobno ogólnoświatowy. Z kablem chodzą już te największe gwiazdy. Modele na kablu są też coraz chętniej produkowane przez największe firmy. Także jeżeli wy też jesteście w tej grupie, która nie zdążyła po prostu kupić słuchawek bezprzewodowych, spokojnie, wszystko gra. Może i na tamten trend spóźniliśmy się, ale za to teraz już jesteśmy zdecydowanie na czasie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
6: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
7: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
8: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
7: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
8: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
11: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
10: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
12: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
13: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Teraz w Toruniu okolice 20 stopni Celsjusza, nocą ochłodzenie do 11 stopni. W weekend będzie jeszcze cieplej, w sobotę maksymalnie 25 stopni, w niedzielę nawet 26-27. Sobota i niedziela pod znakiem słońca, miejscami niewielkie zachmurzenie, opady nie są prognozowane.

0: absolutny klasyk. Właśnie tak się kiedyś robiło taneczne przeboje, które, jak widać, wytrzymały tę próbę czasu. Donna Summer, Hot Stuff w roztańczonym Radiu Gra w piątek przed godziną 19, a po 19 bez zaskoczenia ciąg dalszy tanecznego, przebojowego grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty?

0: Uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Po reklamie.

0: Kilka postaci z pozornie różnych muzycznych światów. Golec orkiestra Gromi i Bedoes z Górą Ty w roztańczonym Radiu Gram. A proszę, jak pięknie im ta współpraca wyszła. Ja natomiast czytam właśnie o tym, że świat ponownie przeżywa falę fascynacji muzyką i postacią Michaela Jacksona. Wszystko przez premierę filmu o artyście. Te polskie wspomnienia też ostatnio się posypały. Anna Mucha na przykład zdradziła w wywiadzie, że w latach 90., kiedy Jackson po raz drugi był w Polsce, jeszcze jako uczennica ogólniaka w imieniu szkoły wręczała mu kwiaty, a takich historii związanych z Jacksonem na pewno jest jeszcze więcej. Jeżeli chcielibyście się dołączyć do tej Jacksomanii, film Michael wciąż jeszcze jest do dorwania w kinach.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara... Na mediaexpert.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy?
1: A nie dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej

0: nieruchomości ProActum.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
7: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
8: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
7: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
8: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
9: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Tak wam właśnie gramy w roztańczonym radiu gra w piątkowe popołudnie. Ano, to ktuju, tak na dobry początek tego ciepłego podobno weekendu. Maj powoli nam się kończy, ale zaczyna się za to sezon na duże muzyczne imprezy. I tak na przykład dzisiaj pierwszy dzień festiwalu w Sopocie. Na miejscu już ponad 150 gwiazd, będzie sporo przebojów z ostatnich miesięcy, ale organizatorzy zapewniają, że będą także wspomnienia. I tak na przykład jutro te współczesne gwiazdy będą mierzyły się z nieco starszymi dancingowymi przebojami w ramach koncertu Gdzie się podziały tamte prywatki. Pod prywatki, pod domówki gramy też w roztańczonym radiu gra w piątkowe wieczory. Magic System, Magic in the Air już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Do obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo. No.

0: Expert.pl. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: może pewnie zapach gofrów. Już niedługo w takich okolicznościach pewnie będzie można usłyszeć ten numer. Jack Jones ze swoim hitem, który od dobrych kilku lat, dobrych kilku sezonów jest obowiązkowy w każdej nadmorskiej dyskotece nad polskim morzem, ale widocznie sprawdza się. My po takie numery też chętnie sięgamy w piątkowe wieczory, a już za chwilę godzina 20.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: No nawet najlepszym się zdarza. Burza w sieci po ostatnich koncertach Harry'ego Stylesa. W zeszły weekend Harry rozpoczął swoją ogólnoświatową trasę i pierwszy przystanek był w Amsterdamie. No niestety fani i fanki narzekają, że na koncercie byli, ale Harry'ego ciężko im było zobaczyć. Podobno były takie miejsca, zwłaszcza te najbliżej sceny, gdzie potężna dekoracja, potężna scena zasłaniała artystę. Organizator wydał oświadczenie, zapewnił, że zbada temat i poprawi się przy okazji kolejnych koncertów. A wiadomo, Harry Styles to jeden z tych muzyków, których fani i fanki chętnie słuchają, ale też bardzo chcieliby zobaczyć.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
9: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
8: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
10: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
11: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: sezon, a więc nowy numer od Dawida Podsiadło, a Dawid ostatnio na drugim miejscu wyjątkowo. Do tej pory to jego koncert był największym wydarzeniem muzycznym pod względem frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale kilka dni temu przyjechała Metallica, no i zgromadziła jeszcze więcej osób. Różnica co prawda nie jest duża, zważywszy na to, jak wielkie są to wydarzenia i wynika głównie z kształtu sceny, ale panowie z Metalliki mieli około 90 tysięcy słuchaczy. Dawid zgromadził ponad 88 tysięcy. Także rywalizacja trwa, przed Dawidem kolejne koncerty i myślę, że weźmie sobie za punkt honoru to, żeby jednak po raz kolejny dobić do rekordu. Co ważne, zarówno na jednym, jak i drugim koncercie chętnych pewnie by jeszcze trochę mogło być, więc wniosek jest jeden. W Polsce potrzebujemy nieco większych stadionów.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to Brico.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Roztańczone Radiogra, więc najlepsza rozgrzewka przed weekendem. Sigala przed chwilą na naszej antenie, a po 21 też nie zwalniamy tempa. Będzie m.in. ATB, będzie też nowy numer od Roxy Węgiel.
1: Radiogra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
9: Tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.

Tak właśnie brzmiało lato 2008. Te melodie znali i nucili wszyscy. Medi Łata w rozsęczonym Radiu Gra, tak pod ten słoneczny weekend. A tych specjalistów od słonecznego grania będzie jeszcze dzisiaj kilku. Przed 22 m.in. Calvin Harris, pojawi się także dr Alban.

0: od dawna to wiem.
1: Jeszcze miesiąc i będzie można powiedzieć nareszcie na tym pierwszym koncercie Maskiego Grania. Otwiera jak zwykle Żywiec, później Gdańsk. No i tak do końca wakacji tę ekipę będzie można spotkać w tych największych polskich miastach. Maskie Granie Orkiestra, nareszcie, a więc oficjalny hymn tegorocznej edycji w roztańczonym Radiu Gra.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.